strzeż.

Człowiek w sobie rozpięty jest siłę. Naszką spał. Zbor mostiska pieski. Mam sen swobodny, zarys opiekun na pile. Bez kule mam prawicę i tyraną wiec.

zasuwało coś do rozmytył się, rozszerzył, rozpiętył harę. I ogień smok i z nas był was już go. Pianko nasze i sence na rozarie.

Mortis Dust.

I see the trees, and they grow. I see the mountains, and they are.

don't love you anymore.

Dziękujemy.

hey, hey, hey.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wiesz, że twój kraj to państwo twardziel, skoro jego ksywa to forteca Iran. Mimo że wiele krajów, w tym Stany Zjednoczone, Turcja czy Arabia Saudyjska, są wrogo do niego nastawione, Iran nie był terenem walk od czasów II wojny światowej. Iran posiada całkiem sporą armię, ale to, co czyni potencjalne podbicie kraju jeszcze trudniejszym, to jego górzyste położenie. Topografia Iranu przypomina afgańską, a w kraju tym wciąż istnieje wiele kryjówek terrorystów, lata po tym, jak miała tam miejsce misja NATO. Rząd Iranu dysponuje siecią podziemnych baz głowic i twierdzi, że punkty te istnieją 500 metrów pod ziemią, pod każdym miastem i w każdej prowincji. Wojska, które zdecydowałyby się na inwazję na Iran, musiałyby zdobywać każdą z tych baz z osobna. Niekończący się i krwawy proces. Wielu podejrzewa również, że irański program nuklearny ma na celu stworzenie broni jądrowej. Mimo że irański układ jądrowy może sprawić pewne spowolnienie w atomowych ambicjach kraju, to państwo to i tak zaczęło ostatnio testować rakiety zdolne do przenoszenia głowic. A na taki odwet nikt nie chce się narażać.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gimpy Gimpy. Jest to roślina, która zasługuje na uwagę ze względu na swoje potencjalne niebezpieczeństwo. Pochodząca z deszczowych lasów Australii, ta roślina jest znana jako jedna z najbardziej nieprzyjemnych w skutkach po dotknięciu. Wygląda niepozornie, to niewielki krzew z sercowatymi liśćmi, które są pokryte drobnymi włoskami. Te włoski pełne neurotoksyny mogą przyczepić się do skóry i dostarczyć toksynę powodującą intensywny ból. Ten ból jest opisywany jako poczucie palenia, szczypania i mrowienia, które może trwać wiele dni, a nawet tygodni. W najgorszych przypadkach styczność z Gimpy Gimpy może prowadzić do szoku anafilaktycznego. Bezpośredni kontakt z tą rośliną powinien być zawsze unikany. Nawet po usunięciu włosków z powierzchni skóry neurotoksyna może pozostać w układzie nerwowym, powodując długotrwały dyskomfort. Co ciekawe, Gimpy Gimpy jest częścią rodziny pokrzywowatych, do której należy również znacznie mniej niebezpieczna pokrzywa zwyczajna. To jest kolejny dowód na to, jak bardzo różne mogą być rośliny w ramach tej samej rodziny. Pomimo swojego niebezpieczeństwa, Gimpy Gimpy odgrywa ważną rolę w ekosystemie deszczowego lasu. Jest jednym z wielu przykładów na to, jak rośliny mogą wykorzystywać toksyny do obrony przed roślinożercami.

do głowy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Rencista z Kołobrzegu znalazł na plaży ponad półkilogramowy bursztyn o wartości 10 tysięcy złotych. Plaże Bałtyku skrywają wiele skarbów, a jeden z nich odkrył w 2019 roku rencista z Kołobrzegu. Spacerując wzdłuż wybrzeża natrafił na wyjątkowe znalezisko. Bursztyn ważący ponad pół kilograma, którego wartość szacowana była na około 10 tysięcy złotych. Jak sam przyznał, był zaskoczony wielkością i wagą znaleziska, które natychmiast zwróciło jego uwagę. Kamień, jak się później okazało, ważył dokładnie 526 gramów. Bursztyn o takiej wadze jest rzadkością. Większość bursztynów, które można znaleźć na polskich plażach, waży zaledwie kilka gramów. Znalezisko rencisty jest więc prawdziwym skarbem, zarówno ze względu na swoją wartość materialną, jak i unikalność. Tego rodzaju okazje zdarzają się niezwykle rzadko i są marzeniem wielu poszukiwaczy bursztynów. Wartość znalezionego bursztynu szacuje się na około 10 tysięcy złotych. Cena ta wynika z jego wielkości, wagi oraz jakości. Bursztyn o takiej masie jest cenionym materiałem w jubilerstwie i może być wykorzystywany do tworzenia wyjątkowych i unikatowych ozdób. Ciekawostką jest fakt, że bursztyn, zwany również bałtyckim złotem, powstawał przez miliony lat. To skamieniała żywica drzew iglastych, która zachowała się w idealnym stanie dzięki specyficznym warunkom geologicznym. Polska jest jednym z największych producentów bursztynu na świecie, a wybrzeże Bałtyku jest jednym z najbogatszych miejsc jego występowania.

0: Dziękuję bardzo. I ta piosenka była specjalnie dla skutecznych naszych.
1: Wojtek otworzył właśnie nową knajpę, ale kurwa w Pucku, to jest daleko od Gdańska, ja pierdolę. Pojechałbym tam zobaczyć, jakie daje karluchy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W strefie 51 testowano nie tylko amerykańskie maszyny, ponieważ w 1968 roku trafił tam radziecki myśliwiec MiG-21. Podczas wojny w Wietnamie MiGi masakrowały amerykańskie F-4, lecz pod koniec lat 60. CIA przejęło jedną z takich maszyn i przetransportowało ją do strefy 51. Była tam poddawana wszelkim testom, poczynając od sprawdzania silnika i radia, a kończąc na systemach hydraulicznych, a z przeprowadzonych badań jasno wynikało, że problemem nie są myśliwce, lecz amerykańscy piloci, którzy nie byli odpowiednio przeszkoleni. W związku z tym w strefie 51 narodziła się tajna inicjatywa, której celem było szkolenie pilotów do walki z migami.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie na żywo. Władysław Bałtycki przed mikrofonem. Na żywo to nazwa naszej audycji, w której przedstawiamy oczywiście płyty koncertowe. Dziś mam zamiar przedstawić płytę artysty, który się nazywał David Bowie i płyta ta nazywa się Santa Monica 72 albo 72, jak kto woli. I płyta została nagrana 20 października w 1972 roku, a wydana w kwietniu 1994 roku. Wydana przez Golden Years w Wielkiej Brytanii i Griffin Music w Stanach Zjednoczonych. Santa Monica 72 to album koncertowy nagrany w Santa Monica Civic Auditorium podczas trasy koncertowej Ziggy Stardust. Album pochodzi z audycji radiowej KMET-FM i przez ponad 20 lat był dostępny wyłącznie jako bootleg. Według autora Davida Buckleya posiadanie kopii było testem prawdziwego fana Bowiego. Nagranie zostało wydane półlegalnie, oficjalnie i bez zgody Bowiego przez wytwórnię Golden Years w 1994 roku, a Griffin Music zajęło się wydaniem amerykańskim w roku 1995. Ten album koncertowy zawiera zupełnie inną listę utworów niż ta, którą można znaleźć na Ziggy Stardust The Motion Picture z roku 1983, mianowicie z wyjątkiem The Jane Jenny. Lista utworów nie zawiera utworów z Aladdin Sane, które były bardzo obecne pod koniec trasy, który został nagrany 9 miesięcy później, podobnie zbombardowany przed jego opóźnionym oficjalnym wydaniem. Nagranie z Santa Monica jest ogólnie uważane za lepszą reprezentację koncertów Ziggy'ego Stardusta pod względem zarówno jakości dźwięku, jak i standardu gry. W 1981 roku krytycy New Musical Express Roy Carr i Charles Shar Murray nazwali go nie tylko najlepszym bootlegiem wykonawcy, ale znacznie lepszym od obu oficjalnych nagrań lokalizacyjnych Bowiego. Do tej pory David Live z roku 1974 i Stage z 1978. W Holandii udostępniono edycję na złotej płycie z końcowymi uwagami DJ-a, natomiast w USA wydano specjalny limitowany zestaw pudełkowy zawierający koszulkę, brelok i krótki film. Wideo nie pochodziło w rzeczywistości z koncertów Santa Monica, ale było wcześniej niewidzianym materiałem z niemego filmu kolorowego nakręconego na koncercie w Dunstable w Anglii w czerwcu 1972 roku. Wideo zostało połączone z nagraniem audio na żywo z koncertów Santa Monica. To pudełko zostało ograniczone do zaledwie 1000 egzemplarzy. Ponadto wydano jeszcze bardziej limitowaną edycję jako małe drewniane pudełko z wizerunkiem Bowiego wyrzeźbionym na pokrywie i mosiężną tabliczką wskazującą numer serii. Wyprodukowano tylko 250 egzemplarzy. Ta półlegalna wersja była jedną z serii wydań z połowy lat 90. przez Main Man, byłą firmę zarządzającą Bowiego w latach 70. Inne to Rare Stone Bowie i album Ava Cherry and the Astronauts, People from Bad Homes. Wszystkie te albumy zostały wydane bez zgody Bowiego i są obecnie niedostępne. Oficjalna wersja Live Santa Monica 72 została wydana przez EMI Virgin w 2008 roku. I pozostaje mi tylko teraz przedstawić listę utworów, która będzie obowiązywała za chwilę. Intro. Hang On To Yourself, Ziggy Stardust, Changes, The Superman, Live On Mars, 5 Years, Space Oddity, Andy Warhol, My Debt, The Within Of A Circle, Queen Beach, Moon Age Daydream, John, I'm Only Dancing, I'm Waiting for the Man, z Lou Reedem, The Chain Jenny, Suffragette City i na koniec Rock and Roll Suicide. Osoby, które wzięły udział w tym koncercie: David Bowie, gitara, wokal, Mick Ronson, gitara, wokal, Trevor Boulder, bass, Mickey Woody, Woodmanzie, perkusja i Mike Gerson, piano. Posłuchajmy sobie David Bowie, płyta Santa Monica 72 albo Santa Monica 72. No i co? Rok 94 wydanie, ale nagranie październik 1972.
2: Hi, this is B. Mitchell Reed along with Richard Kimball from the Santa Monica Civic Auditorium. And the house lights are about to go down for the appearance of David Bowie.

commencing countdown, engines on. Check ignition and make

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Deepfake. Deepfake już teraz może być niebezpieczne, zwłaszcza jeśli są wykorzystywane do rozpowszechniania fałszywych informacji w ukierunkowany sposób. Nawet dzisiaj odpowiednie oprogramowanie jest w stanie tworzyć nagrania wideo, obrazu i dźwięku, które wyglądają łudząco realistycznie. Ponieważ zarówno sztuczna inteligencja, jak i moc obliczeniowa będą się w przyszłości poprawiać, wykrywanie deepfake będzie skomplikowane. Szybkość, z jaką zmanipulowane nagrania są udostępniane za pośrednictwem social mediów, dodatkowo pogłębia ten problem. Ksenoboty. Zbudowane z komórek żab, ksenoboty są pierwszymi organizmami wielokomórkowymi zdolnymi do samoreplikacji poprzez łączenie luźnych komórek. W odpowiednich warunkach laboratoryjnych mikroskopijne komórki tworzą struktury, które samoorganizują się, poruszają w grupach i postrzegają swoje otoczenie. Z faktu, że organizmy mogą rozmnażać się w sposób, który nie wymaga wzrostu we własnym ciele, eksperci wyciągają wniosek, że istnieje co najmniej jeden nieznany wcześniej sposób, w jaki życie może się rozmnażać. Z pomocą ksenobotów eksperci chcą w przyszłości zrozumieć, w jaki sposób pierwsze organizmy mogły rozmnażać się na Ziemi. Jazda autonomiczna. To, co początkowo brzmi jak logiczna przyszłość branży transportowej, w rzeczywistości powoduje wiele prawnych i etycznych znaków zapytania. Autonomiczna jazda. Jak wskazuje już oficjalna nazwa, oznacza to w dużej mierze niezależny ruch pojazdów, takich jak pociągi czy samochody, bez konieczności siadania kierowcy za kierownicą. Jednym z podstawowych już pytań jest to, jak pojazd autonomiczny powinien zachowywać się w razie wypadku. Autonomiczne samochody jeżdżą po ulicach Arizony już od kilku lat. Wprowadzone przez firmę technologiczną Waymo pojazdy były do tej pory używane tylko na słabo zaludnionych przedmieściach Phoenix.

0: Tak, trzy szczepy.
1: Co najmniej.
0: Dobrze. Jo! Zdechły osa. Na wice Rutkowski.

0: Co mnie odpychasz, ty? Najpiękniejsza.
1: To mój ryj, w to ja gram. Zdechły są.

0: Raz.
1: Młody dzban.
0: Chyba się słyszę, ale lekko. Ale tak
1: chujowo.
0: Ej!

Po to zajebałem orła, bym się teraz nie mógł podnieść. Ona chce się wiązać, lecz ja jej nie uwolnię. Wjeżdżam w te drzwi z butta, suko, choć myślą, że ze mną krucho. Moje ucho słyszy wszystko, chociaż nie

naszym starym policja kojarzy się. Wciąga jeter.

Chrystu Eteriosa. A to jak

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Domy wykonane z ekstrementów. Masajowie to afrykańska półkoczownicza grupa etniczna zamieszkująca Kenię oraz północną Tanzanię. Dzięki swoim charakterystycznym zwyczajom oraz zamieszkaniu w dostępnym terenie są jedną z najlepiej znanych afrykańskich grup etnicznych. Masajowie, budując domy, polegają na lokalnych, łatwo dostępnych materiałach i miejscowej technologii. Tradycyjny masajski dom jest skonstruowany dla ludzi, którzy ciągle się przemieszczają, więc jego trwałość jest bardzo mała. Chaty mają kształt owalu lub koła i są budowane przez kobiety. Szkielet domu jest budowany z drewnianych tyczek, wbitych bezpośrednio w ziemię i przeplecionych mniejszymi gałązkami. Taka konstrukcja jest następnie oblepiana mieszanką błota, trawy, krowiego obornika oraz popiołu. Małe domy mają część sypialną, strefę gotowania, czasami spiżarnię i niewiele więcej. Nie ma prądu, bieżącej wody ani toalety. Żadnych luksusowych udogodnień. To domy ludzi, którzy i tak spędzają dni na zewnątrz i używają swoich domów tylko do spania, gotowania oraz innych podstawowych potrzeb.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W 2017 roku otwarto w Rzymie nietypowy lokal McDonald's, który został zbudowany na terenie zabytkowego miejsca, starożytnej rzymskiej drogi. Ten wyjątkowy fast food zdobył sobie miejsce w historii jako pierwszy tego rodzaju obiekt wzniesiony na terenie tak znaczącego zabytku. Starożytna rzymska droga, na której stoi lokal, była częścią drogi handlowej łączącej wschodnie wybrzeże Italii z południem. Odkryto ją przypadkowo podczas prac budowlanych w 2014 roku. Władze Rzymu postanowiły zachować tę wartość historyczną i podjąć współpracę z McDonald's, który zobowiązał się do sfinansowania konserwacji oraz udostępnienia drogi dla zwiedzających. We wnętrzu restauracji znajduje się szklana podłoga, przez którą można podziwiać starożytną rzymską drogę. Dzięki temu goście mogą łączyć współczesne doświadczenia gastronomiczne z lekcją historii. Restauracja ma również ekspozycję edukacyjną, na której przedstawione są informacje dotyczące historii drogi oraz jej znaczenia dla starożytnego Rzymu. McDonald's wraz z włoskimi władzami zadbali o to, by zwiedzający mogli uczestniczyć w warsztatach i wykładach na temat konserwacji zabytków oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. Warto zauważyć, że to nie pierwszy raz, gdy McDonald's angażuje się w ochronę dziedzictwa kulturowego. W 1986 roku amerykańska sieć otworzyła lokal w hiszpańskim Toledo, który został zbudowany na terenie starej arabskiej kamienicy z XII wieku. Podobnie jak w przypadku rzymskiej drogi, McDonald's zachował historyczne elementy budynku i udostępnił je dla zwiedzających.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Tak zwana technologia stealth, zmniejszająca sygnaturę radarową, a co za tym idzie, sprawiająca, że dana maszyna jest znacznie trudniejsza do wykrycia, została zapoczątkowana w latach 60. właśnie w strefie 51. Z początku baza miała służyć do testowania przez CIA samolotów szpiegowskich U-2 oraz A-12, ale gdy okazało się, że radzieckie pociski ziemia-powietrze są w stanie je zestrzelić, skupiono się wyłącznie na obniżaniu wykrywalności. Pierwszym na świecie samolotem wykonanym w technologii stealth był zaprojektowany w strefie 51 bombowiec F-117 Nighthawk.

ołowiana z ciemności, wciąż ma szklane oczy. Ciągle milczy, jak gdyby bała się wyjawić. Kiedy jej się połamał czerwony paznokieć, gdzie podarła sukienkę i w jakiej zabawie pogubiła buciki. W mokry kosmyk z czoła zaplątały się dziwnie przybrzeżne szuwary. Głowę w bok odchyloną oparła o kamień i czeka, nasłuchując pierwszego tramwaju. Lazur szminki zawłaszczą nadbrzeżne ślimaki. Mewy gniazda wyścielą jedwabną apaszką. Spłyną rzeką do morza zgubione buciki. Wiatr śpiew syren pochwyci i uniesie w miasto.

Lazur szminki zapłaszczą nadbrzeżne ślimaki. Mewy gniazda wyścielą jedwabną apaszką. Spłyną rzeką do morza zgubione buciki. Wiatr śpiew syren pochwyci i uniesie w miasto.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Kalifat i sprawa ochrony krów. Musimy na pewien czas zostawić te pożałowania godne wydarzenia w Pendżabie. Dochodzenia w tej sprawie, prowadzone z ramienia kongresu, właśnie się rozpoczęły, kiedy otrzymałem list zapraszający mnie do wzięcia udziału w połączonej hindusko-muzułmańskiej konferencji, która miała się zebrać w Delhi dla omówienia sprawy kalifatu. Wśród tych, którzy podpisali to zaproszenie, znajdowali się nieżyjący już obecnie Hakim Ajmal Khan Saheb oraz Mr. Asaf Ali. Nieżyjący już dziś Swami Śraddhananji miał, jak było zapowiedziane, również wziąć w niej udział i nawet, jeżeli mnie pamięć nie zawodzi, przewodniczył tej konferencji, która miała omówić sytuację po zdradzie Anglii w sprawie kalifatu oraz powziąć decyzję, czy Hindusi i muzułmanie mają uczestniczyć w uroczystościach związanych z zawarciem pokoju, czy też nie. We wspomnianym liście była też mowa o tym, że wśród innych spraw, jakie będą stanowiły temat obrad, znajdzie się nie tylko samo zagadnienie kalifatu, lecz również sprawa ochrony krów, co może służyć za okazję do ostatecznego rozstrzygnięcia tego zagadnienia. Byłem przeciwny postawieniu na porządku obrad sprawy ochrony krów. W swoim liście wyrażającym zgodę na wzięcie udziału w konferencji wyraziłem pogląd, że nie należy obu tych spraw łączyć i nie mogą one stanowić przedmiotu przetargu, że należy każdą z nich rozpatrzyć z osobna i zgodnie z ich znaczeniem. Z głową pełną tego rodzaju myśli udałem się na konferencję. Było to bardzo liczne zebranie, aczkolwiek daleko mu było do następnych, w których uczestniczyły dziesiątki tysięcy ludzi. Ze Swamim Śraddhananjim omówiłem wyżej wymienione sprawy. Zgodził się ze mną i polecił mi zreferować je w odpowiedni sposób w toku obrad. Podobnie przedyskutowałem je z nieżyjącym już Hakimem Sahebem. Przed rozpoczęciem konferencji byłem tego zdania, że jeżeli zagadnienie kalifatu istotnie jest słuszne i prawnie uzasadnione oraz jeżeli rząd doprawdy popełnił jawną niesprawiedliwość, Hindusi powinni podtrzymać muzułmanów i żądać wraz z nimi naprawienia krzywdy wynikłej ze sprawy kalifatu. Byłoby natomiast niewskazane poruszanie w związku z tym sprawy ochrony krów albo wykorzystanie tej okazji do zawarcia porozumienia z muzułmanami. Czymś wręcz nietaktownym byłoby również, gdyby za cenę pomocy Hindusów w sprawie kalifatu muzułmanie zgodzili się przestać zażynać krowy. Ale byłoby rzeczą zupełnie inną, znacznie szlachetniejszą i przysparzającą muzułmanom wiele uznania, gdyby ci z własnej woli, licząc się z religijnymi uczuciami Hindusów i poczuwając się do obowiązku jako sąsiedzi i dzieci tej samej ziemi, sami zaprzestali zabijać krowy. Twierdziłem, że zajęcie takiego właśnie stanowiska nie tylko było ich obowiązkiem, ale że w dużym stopniu przyczyniłoby się do wzbudzenia szacunku dla nich za takie postępowanie. Jeżeli bowiem indyjscy wyznawcy Mahometa zechcieliby uznać za swój sąsiedzki obowiązek zaniechanie zażynania krów, powinni tak uczynić bez względu na to, czy Hindusi okażą im swoje poparcie w sprawie kalifatu, czy też nie. W tym stanie rzeczy obie sprawy powinny być rozpatrywane oddzielnie, a obrady, jak twierdziłem, powinny się ograniczyć jedynie do zagadnienia kalifatu. Moje argumenty trafiły słuchaczom do przekonania i w rezultacie sprawa ochrony krów wcale nie była poruszana na tej konferencji. Niezależnie jednak od moich przestróg, Maulana Abdul Bari Saheb powiedział: wszystko jedno, czy Hindusi chcą nam udzielić pomocy, czy nie. My, muzułmanie, jako mieszkańcy tej samej ziemi, powinniśmy, nie licząc się z innymi względami, zaprzestać zażynania krów. W pewnym momencie zanosiło się na to, jak gdyby muzułmanie raz na zawsze chcieli zaniechać tych praktyk. Pewne koła wystąpiły z wnioskiem, aby sprawę Pendżabu połączyć z omówieniem sprawy kalifatu. Sprzeciwiłem się tej propozycji. Sprawa Pendżabu, jak twierdziłem, była zagadnieniem na wskroś lokalnym i w żadnym razie nie mogła zaważyć na naszej decyzji wzięcia udziału w uroczystościach związanych z zawarciem pokoju. Popełnimy ogromny błąd, jeżeli dopuścimy do pomieszania sprawy o znaczeniu lokalnym z zagadnieniem kalifatu, które powstało jako bezpośrednie następstwo warunków pokojowych. Moje argumenty bez trudu znalazły uznanie. Maulana Hasrat Mohani był obecny na tym zebraniu. Znałem go przedtem, ale dopiero teraz przekonałem się, jaki był z niego bojownik. Niemal od początku powstały pomiędzy nami różne rozbieżności, a w niektórych sprawach istnieją one do dziś. Spośród powziętych na tej konferencji uchwał jedna wzywała zarówno Hindusów, jak i muzułmanów do złożenia ślubowania Swadeshi, a tym samym do bojkotu obcych towarów. Sprawa Kadi, wyrobu samodziałowego płótna, nie znalazła jeszcze właściwego miejsca. Hasrat Saheb nie chciał się zgodzić na tę rezolucję. Miał zamiar zemścić się na Imperium Brytyjskim, gdyby nie stało się zadość sprawiedliwości w sprawie kalifatu. Zgodnie ze swoją koncepcją zgłosił wniosek, który przewidywał jedynie bojkot angielskich towarów. Sprzeciwiłem się temu zarówno ze względów zasadniczych, jak i praktycznych, przytaczając szereg dowodów, które są już dziś powszechnie znane. Przedstawiłem uczestnikom konferencji również moje poglądy dotyczące nieposługiwania się przemocą i mogłem stwierdzić, że zrobiły one duże wrażenie na słuchaczach. Mowa, którą przede mną wygłosił Hasrat Mohani, została przyjęta tak entuzjastycznie, że obawiałem się, by mojej nie powitał jakiś jeden odosobniony okrzyk, niczym głos wołającego na pustyni. Odważyłem się zabrać głos tylko dlatego, że uważałbym za złamanie ciążącego na mnie obowiązku, gdybym nie przedstawił zebranym moich zapatrywań na te sprawy. Byłem jednak bardzo mile zdziwiony, przekonawszy się, że słuchano mego przemówienia z ogromną uwagą, przy czym zjednało ono sobie uznanie ludzi zasiadających w prezydium, a następnie jeden mówca po drugim zabierał głos, by podtrzymać moje stanowisko. Przywódcy przekonali się, że bojkot towarów angielskich nie tylko całkowicie zawiedzie, ale ponadto narazi projektodawców na śmieszność. Wśród biorących udział w konferencji prawdopodobnie nie znalazłby się ani jeden człowiek, który by nie miał na sobie jakiegokolwiek brytyjskiego wyrobu. Bardzo liczni uczestnicy konferencji zorientowali się, że przyjęcie wspomnianej uchwały mogłoby jedynie wyrządzić szkodę ogólnej sprawie, a ci, którzy ją popierali swoimi głosami, wiedzieli, że nie potrafią wprowadzić jej w czyn. Oto co w tej sprawie powiedział Maulana Hasrat Mohani. Bojkot obejmujący jedynie zagraniczną odzież nie jest w stanie nas zadowolić, bo któż może przewidzieć, ile czasu minie, zanim sami potrafimy produkować ją w dostatecznych ilościach z własnych tkanin i kiedy doprowadzimy do skutecznego bojkotu odzieży sprowadzanej z zagranicy. Chcemy czegoś, co natychmiast odpowiednio podziałałoby na Brytyjczyków. Niech proponowany przez was ogólny bojkot zagranicznych towarów trwa. Nie mamy nic przeciwko temu, ale dajcie nam na dodatek jakiś szybszy i skuteczniejszy sposób działania. Słuchając jego słów, już zdawałem sobie sprawę, że chodzi o coś więcej niż sam bojkot zagranicznych towarów, o coś nowego. Niezwłoczne ogłoszenie tego rodzaju bojkotu wydawało mi się w danej chwili zdecydowanie niemożliwe. Nie orientowałem się wtedy jeszcze, że jeżeli zechcemy, potrafimy przygotować taką ilość samodziału, kadi, która wystarczyłaby dla zaspokojenia naszych potrzeb. Dowiedziałem się o tym znacznie później. Z drugiej strony było mi już wtedy wiadomo, że gdybyśmy uzależniali pomyślne przeprowadzenie bojkotu jedynie od produkcji fabrycznej, przegralibyśmy. Byłem właśnie w trakcie rozwiązywania tego zagadnienia, kiedy Maulana skończył swe przemówienie. Trudno mi było przemawiać ze względu na brak odpowiednich słów w języku Indii lub urdu. Była to dla mnie pierwsza sposobność wygłoszenia w tym języku zasadniczego przemówienia przed audytorium złożonym wyłącznie z muzułmanów pochodzących z północnych Indii. Przemawiałem już kiedyś w języku urdu na zebraniu Ligi Muzułmańskiej w Kalkucie. Była to jednak zaledwie kilkuminutowa przemowa, a właściwie jedynie serdeczny apel skierowany do słuchaczy. Tym razem było zupełnie inaczej. Stałem przed krytycznie usposobionym, aby nie powiedzieć wrogim, audytorium, któremu miałem przedstawić i wytłumaczyć swój punkt widzenia. Pozbyłem się jednak wszelkiego uczucia onieśmielenia. Przybyłem tu przecież nie po to, by jedynie wygłosić poprawne przemówienie w bezbłędnym i gładkim języku urdu muzułmanów z Delhi, lecz by przedstawić zebranym moje poglądy, przemawiając takim łamanym językiem Hindi, na jakim nie było stać. I to mi się udało. Ten wiec przekonał mnie, że połączenie Hindi i urdu może być czymś w rodzaju lingua franca dla całych Indii. Gdybym przemawiał po angielsku, z pewnością nie wywarłbym na słuchaczach tego wrażenia, które udało mi się uzyskać, a Maulana nie zrezygnowałby z wygłoszenia swojej repliki. Zresztą, gdyby ją nawet wygłosił, nie sądzę, że byłaby skuteczna. Nie mogłem jednak znaleźć odpowiedniego wyrazu, bądź w języku Hindi, bądź w urdu, dla sprecyzowania swojej nowej idei i to mnie nieco krępowało. W końcu użyłem określenia odmowa współdziałania. Na tym właśnie zebraniu użyłem go po raz pierwszy. W czasie wygłaszania przemówienia przez Maulanę odniosłem wrażenie, że nie bardzo wypada, by on, który współpracował z rządem w tylu wypadkach, miał mówić o odmowie współpracy z nim, kiedy użycie siły zbrojnej było albo niemożliwe, albo niepożądane. Moim zdaniem jedyną formą przeciwstawienia się rządowi było przerwanie wszelkiej współpracy z nim. Wtedy właśnie wpadłem na to określenie. Odmowa współdziałania. Nie zdawałem sobie jeszcze sprawy ze wszystkich możliwości stosowania go i nie wdawałem się w szczegóły. Powiedziałem po prostu. Muzułmanie uchwalili bardzo doniosłą rezolucję. Jeżeli warunki pokoju będą dla nich niekorzystne, przed czym uchowaj nas Boże, zaprzestaną wszelkiej współpracy z rządem. Jest to niezaprzeczalne prawo przysługujące narodowi. Nikt nas nie zmusza do zachowywania nadanych nam przez rząd tytułów i odznaczeń czy dalszego pełnienia służby na rzecz rządu. Jeżeli w tak ważnej sprawie, jaką jest zagadnienie kalifatu, rząd nas oszuka, nie możemy postąpić inaczej, jak tylko odmówić współdziałania z nim. W każdym razie przysługuje nam prawo odmówienia współdziałania z rządem, który zawiódł nasze nadzieje. Minęły jednak miesiące, zanim wyrażenie odmowa współdziałania znalazło się w powszechnym użyciu. Na razie zaginęło w powodzi procedury towarzyszącej konferencji. Kiedy na posiedzeniu kongresu, który się zebrał po miesiącu w Amritsarze, poparłem uchwałę na rzecz odmowy współdziałania, uczyniłem to w nadziei, że okazja do zastosowania jej się nie nadarzy.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Cyklokosmia rickettsii, zwany również chińskim pająkiem pułapkowym, to gatunek o niezwykłym i fascynującym zachowaniu. Pochodzi z Chin. Ten pająk stosuje unikalną strategię obrony i polowania, które przypominają tajemniczość filmów szpiegowskich. Najbardziej charakterystyczną cechą tych pająków jest ich disco-idealna część odwłokowa, która wygląda jak moneta, służąca do zamykania wejścia do ich tuneli. Gdy pająk chowa się w swoim dole, jedynie ten twardy, okrągły dysk jest widoczny na powierzchni, co daje efekt podobny właśnie do monety leżącej na ziemi. Ta unikalna adaptacja służy jako skuteczny mechanizm obronny przed drapieżnikami. Cyklokosmia rickettsii prowadzi w dużej mierze podziemne życie. Pająki z tego gatunku wykopują tunele o głębokości do 30 cm, które służą im jako dom, schronienie i miejsce polowania. To, co jeszcze fascynuje w pająku, to jego niesamowite zdolności inżynieryjne. Te pająki są prawdziwymi mistrzami budownictwa, potrafią wykopać i utrzymać skomplikowane systemy tuneli. Cyklokosmia rickettsii to fascynujący przykład adaptacji i przetrwania w świecie natury. Choć mogą wydawać się niewinne z powodu swojego niewielkiego rozmiaru i unikalnego wyglądu, te pająki są prawdziwymi mistrzami kamuflażu i strategii obronnych. Cyklokosmia rickettsii, jak większość pająków, jest jadowity. Pająki z tej rodziny znane są jako pająki pułapkowe. Są zwykle wyposażone w silne kły i jad skuteczny do polowania na ich ofiary. Warto jednak zauważyć, że choć jad pająków jest skuteczny w neutralizowaniu małych ofiar, takich jak owady, rzadko stanowi zagrożenie dla ludzi. Chociaż niektóre pająki są bardziej jadowite od innych, większość z nich jest niegroźna dla człowieka, chyba że osoba ugryziona jest alergiczna na jad pająka. W przypadku gatunku Cyklokosmia rickettsii brak jest konkretnych informacji o skutkach jego ugryzienia dla człowieka.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Minął zaledwie miesiąc 2026 roku, a już to, co uważaliśmy za pewnik na temat wszechświata, zaczyna się rozpadać. Od niemożliwych gwiazd, które nie powinny istnieć, po zwierzęta, które myślą bardziej jak my, niż kiedykolwiek ośmieliliśmy się przyznać. Nowy rok rozpoczął się w oszałamiającym stylu. Dzisiaj przedstawiamy 10 najbardziej zadziwiających przełomów naukowych ogłoszonych w styczniu tego roku. Niektóre z nich rozwiązują odwieczne tajemnice, podczas gdy inne, cóż, mogą po prostu zmusić nas do całkowitego przepisania podręczników. Zaczynamy od numeru 10, czyli żłobka egzoksiężyców. Od lat poszukiwanie egzoksiężyców, księżyców krążących wokół planet w innych układach gwiezdnych, było świętym graalem dla astronomów takich jak dr David Keeping. Wiemy, że nasz Układ Słoneczny jest pełen księżyców, więc matematycznie rzecz biorąc, galaktyka powinna być ich pełna. Jednak znalezienie małego księżyca obok gigantycznej jasnej gwiazdy jest jak próba dostrzeżenia świetlika obok reflektora stadionowego. Jednak dzięki przełomowemu odkryciu dokonanemu za pomocą teleskopu Jamesa Webba, naukowcy nie tylko znaleźli księżyc, ale także żłobek. Obserwując gazowego giganta CTCHB, Webb uchwycił coś niesamowitego w spektrum podczerwieni. Świecący dysk gruzu wirujący wokół samej planety. W obrębie tego dysku zidentyfikowano mieszankę chemiczną cyjanowodoru i acetylenu. To nie jest tylko pył, to surowiec do budowy świata. Dosłownie obserwujemy narodziny systemu księżycowego w czasie rzeczywistym, miliardy kilometrów stąd. Przechodząc do numeru 9, internet odczuwa trzęsienia Ziemi. Wydaliśmy miliardy dolarów na ułożenie kabli światłowodowych na dnie oceanu, aby przenosić ruch Netflixa i YouTube'a. Okazuje się jednak, że przypadkowo zbudowaliśmy najbardziej czuły czujnik trzęsień Ziemi na świecie. W pobliżu Mendocino w Kalifornii naukowcy wykorzystali ostatnio 15-kilometrowy odcinek ciemnego światłowodu, kabla, który obecnie nie jest używany, do śledzenia trzęsienia Ziemi o sile 7 stopni w skali Richtera. Wysyłając wiązkę lasera do kabla i mierząc niewielkie niedoskonałości szkła, zamienili całą linię w tysiące pojedynczych sejsmometrów. Podczas gdy tradycyjne czujniki dostarczają dane tylko z jednego konkretnego miejsca, kabel ten pokazał dokładnie, jak trzęsienie ziemi przyspieszało, zwalniało i wypaczało ziemię wzdłuż każdego centymetra linii. Twoje połączenie internetowe może pewnego dnia dać ci 10-sekundową przewagę, która uratuje ci życie. Następny jest numer 8 – logika szympansów i prawda. Czy kiedykolwiek słyszałeś w nocy odgłos i pomyślałeś, że to włamywacz, ale potem zdałeś sobie sprawę, że to tylko kot? Nazywa się to rewizją przekonań, zdolnością do przyjmowania nowych dowodów i przyznania się do błędu. Przez długi czas uważaliśmy, że jest to cecha charakterystyczna wyłącznie dla ludzi. Jednak nowe badania przeprowadzone w Ugandzie dowiodły, że szympansy są równie racjonalne. W serii eksperymentów szympansom podano pudełka z wskazówkami dotyczącymi miejsca ukrycia pożywienia. Kiedy naukowcy podali im drugą sprzeczną wskazówkę, szympansy nie trzymały się swojego pierwszego przypuszczenia. Zatrzymały się, zastanowiły i zmieniły strategię w oparciu o nowe informacje. Zasadniczo zastanowiły się nad własnym myśleniem. Okazuje się, że różnica między umysłem człowieka a umysłem naszych kuzynów z rzędu naczelnych z każdym dniem maleje. Numer 7 prowadzi nas do niemożliwych gwiazd populacji trzeciej. Na początku istniały gwiazdy populacji trzeciej. Pierwsze gwiazdy, które rozjaśniły ciemny wszechświat po wielkim wybuchu. Ponieważ były one zbudowane z czystego wodoru i helu, teoria mówi, że powinny być masywne, ale zawsze istniało ograniczenie prędkości. Uważaliśmy, że gwiazda nie może być większa niż 120 razy masa naszego Słońca, bez ryzyka rozerwania się na kawałki. Webb właśnie obalił tę teorię. Obserwacje galaktyki GS 3073 ujawniły ślady chemiczne azotu, które nie powinny tam występować, chyba że istniała gwiazda 10 tysięcy razy większa od Słońca. Są to potwory, które przeczą prawom fizyki gwiezdnej. Jak urosły tak bardzo? i jak tak szybko dojrzały. Patrzymy na pokolenie gwiazd Titan, które nie wydawały się możliwe. Przejdźmy do numeru 6, wielkiej panicznej ucieczki żółwi. 83 miliony lat temu, na terenie dzisiejszych Włoch, na płytkim dnie morskim wydarzyło się coś przerażającego. Wędrowcy odkryli niedawno warstwę wapienia pokrytą dziwnymi, chaotycznymi wgłębieniami. Geolodzy, którzy zbadali to zjawisko, zorientowali się, że są to ślady łap ogromnej grupy żółwi morskich. Nie były to jednak ślady spokojnej wędrówki. Odciski wskazują na chaotyczną panikę żółwi, które dziko machały płetwami. Jaka jest teoria? Ogromne trzęsienie ziemi w okresie kredy przeraziło kolonie i niemal natychmiast zakopało ich ślady w osadach. Wyobraź sobie świat dinozaurów i gigantycznych gadów morskich, w którym nawet żółwie żyły w stanie paniki. Jest to dosłownie zamrożona chwila starożytnego terroru zachowana w kamieniu. W punkcie 5 przyjrzymy się pierwszym salom koncertowym. Kiedy patrzy się na 30-tysięczne malowidła naskalne w miejscach takich jak Chauvet we Francji, ogarnia nas uczucie podziwu. Jednak nowy projekt o nazwie Art Soundscapes sugeruje, że tracimy połowę wrażeń. Naukowcy odkryli, że obszary jaskiń z największą ilością dzieł sztuki mają również najbardziej idealną akustykę. Kiedy śpiewasz lub intonujesz w tych konkretnych miejscach, jaskinia dosłownie odpowiada niesamowitym, donośnym echem. Wygląda na to, że nasi przodkowie nie wybrali tych jaskiń tylko ze względu na ochronę. Wybrali je, ponieważ były to pierwsze teatry na świecie. Korzystali z protokinematografii i dźwięku przestrzennego na długo przed powstaniem pierwszego miasta. Numer 4 to Superman kontra czarna dziura. W 2018 roku astronomowie zaobserwowali błysk światła tak jasny, że nie dało się go wyjaśnić. Nazwali go Supermanem. Początkowo sądzili, że znajduje się on w pobliżu. Jednak nowe dane wskazują, że w rzeczywistości był oddalony o 20 miliardów lat świetlnych. Aby być tak jasnym z tak dużej odległości, musiało wydarzyć się coś naprawdę gwałtownego. Supermasywna czarna dziura w centrum odległej galaktyki złapała gwiazdę 30 razy masywniejszą od naszego Słońca i dosłownie ją rozerwała. Jest to zdarzenie rozrywania pływowego na skalę, jakiej nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Gdy gwiazda została spaghettifikowana, rozciągnięta w długą wstęgę plazmy, wydała ostatni oślepiający krzyk światła, który przemierzył kosmos przez miliardy lat, aby trafić do naszych teleskopów. Numer 3 dotyczy skoku zombie. W Australii gatunek żaby, znany jako Litoria veroxii alpina, jest obecnie niszczony przez grzyba. Jednak grzyb ten wywołuje dziwne zjawisko. Około 6 tygodni po zakażeniu, zamiast zmęczyć się i umrzeć, żaby nagle zaczynają skakać o 25% dalej niż zdrowe żaby. Nie chodzi o to, że żaby stają się silniejsze, ale o to, że grzyb napędza żaby, zmuszając żaby do skakania dalej i głośniejszego nawoływania partnerów. Grzyb zapewnia sobie rozprzestrzenienie się na jak największą liczbę nowych ofiar, zanim gospodarz ostatecznie upadnie. Jest to symbioza śmierci, która zamienia prostego płaza w wysokowydajny nośnik pandemii. Na drugim miejscu znalazło się tworzywo sztuczne z datą ważności. Jedną z największych plam na naszej planecie są odpady z tworzyw sztucznych, materiały, które przetrwają wieki. Jednak przełom w chemii organicznej doprowadził do powstania nowego rodzaju plastiku, który naśladuje chemiczne właściwości DNA. Wykorzystując ataki nukleofilowe, czyli mówiąc bardziej naukowo, chemiczne wyzwalacze samozniszczenia, naukowcy stworzyli plastik, który można zaprogramować tak, aby ulegał rozpadowi. Wyobraź sobie karton mleka, który jest idealnie wytrzymały do upływu terminu przydatności do spożycia, po czym zaczyna się rozpuszczać w nieszkodliwe, naturalne substancje chemiczne. Nadaje to terminowi mleko przeterminowane zupełnie nowe znaczenie. Wreszcie numer 1. Sekretne życie ciemnych gwiazd. Największą tajemnicą 2026 roku jest ciemna materia. Wiemy, że istnieje, ponieważ jej grawitacja utrzymuje galaktyki razem, ale nigdy jej nie widzieliśmy. Aż do teraz, być może. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba wykrył obiekty zwane małymi czerwonymi kropkami we wczesnym wszechświecie. Początkowo sądziliśmy, że są to po prostu bardzo stare, zwarte galaktyki. Jednak najnowsze badania sugerują, że mogą to być ciemne gwiazdy. Nie byłyby one zasilane przez fuzję jądrową, tak jak nasze Słońce. Zamiast tego byłyby zasilane przez cząsteczki ciemnej materii, zderzające się ze sobą i ulegające anihilacji. Jeśli ciemne gwiazdy istnieją naprawdę, rozwiązuje to jedną z największych zagadek nauki. Dlaczego widzimy niemożliwe, gigantyczne czarne dziury tak wcześnie we Wszechświecie? Gdy ciemna gwiazda zapada się, nie pozostawia po sobie małych pozostałości, ale tworzy ogromną zalążkową czarną dziurę, która niemal z dnia na dzień może urosnąć do rozmiarów potwora. Być może w końcu dostrzegamy niewidzialne duchy, które zbudowały nasz Wszechświat.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
4: Ding dong, hau, hau, hau, hau, hau, hau, ding.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Alfons Ustawka i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Altravox. Po trasie koncertowej Set Movements Tour w 1984 roku wydano kompilację Greatest Hits, obejmującą dorobek zespołu z lat 80. zatytułowaną The Collection. Poprzedził ją nowy singiel Love's Great Adventure, który jesienią cieszył się ogromną popularnością w radiu i ostatecznie osiągnął 12 miejsce w Wielkiej Brytanii, czemu towarzyszył popularny klip parodiujący Indiana Jonesa. Płyta The Collection uzyskała status potrójnej platyny i osiągnęła drugie miejsce na brytyjskiej liście albumów, co było najwyższym osiągnięciem zespołu w historii. W listopadzie 1984 roku Jur był również współautorem i producentem singla Band Aid Do They Know It Is Christmas. Czterech członków Altravox zrobiło sobie długą przerwę od siebie, ale w kolejnym roku pojawili się na Live Aid i zagrali cztery ze swoich przebojów: Rip the Wild Lint, Dancing with Tears in My Eyes, One Small Day i Vienna. Ostatnim razem, gdy byli w trasie w 1984 roku, mieli na scenie 22 instrumenty klawiszowe, a same próby dźwięku trwały 5 godzin, więc Altravox wybrali utwory, które mogli wykonać z najmniejszą ilością sprzętu, bez prób i bez próby dźwięku. Po zmianie kolejności występów Altravox, aby księżna Diana mogła zobaczyć Boomtown Rats przed opuszczeniem Wembley, początek występu Altravox został utracony z powodu słabego przekazania przez przeciążony zagraniczny link-up. Ponieważ koncert nigdy nie został oficjalnie zarchiwizowany, nie udało się odtworzyć częściowego zapisu wydarzenia dostępnego na oficjalnym DVD. Później, w 1985 roku, Jur odniósł sukces jako artysta solowy przebojem numer 1 na listach przebojów piosenką If I Was, a jego solowy album The Gift osiągnął drugie miejsce na listach przebojów w Wielkiej Brytanii. Podczas gdy Mitch był poza domem, pracując nad swoim solowym albumem i trasą koncertową, Can, Kerry i Cross nagrali demo do nadchodzącego albumu. Nagrali utwór Ukraine, który jest dostępny na solowym albumie Kerry z 1991 roku Stand Up and Walk. Jur powiedział później, że kiedy wrócił, wszyscy pracowali w różnych kierunkach. Na spotkaniu zespołu przed rozpoczęciem nowego nagrania w 1986 roku Warren Can został wyrzucony z zespołu z powodu różnic muzycznych. Jur powiedział, po dwuletniej przerwie różnicy, które mogły być bardzo małe 2 lata temu, w tym czasie się powiększyły, oddaliliśmy się od siebie. Wydawało się, że nie możemy z nim pracować. Altravox nagrał album Uvox z Markiem Brzezickim z Big Country na perkusji w studiu Planka w Niemczech. Album Uvox, wydany w październiku 1986 roku, został później opisany przez Jura jako nieskoncentrowany. Chociaż kontynuował serię albumów w pierwszej dziesiątce w Wielkiej Brytanii, jego single wykazały spadające wyniki na listach przebojów. Same Old Story osiągnął szczyt na 31. miejscu, At All Fall Down na 30. miejscu w 1986 roku, a All In One Day osiągnął tylko 88. miejsce w 1987 roku. W tym samym roku Altravox zdecydowali się nie kontynuować po trasie Uvox działalności i zespół rozpadł się. Kerry podpisał kontrakt z IRS Records i nagrał solowy album. Cross wycofał się z branży muzycznej, aby zostać psychoterapeutą. Can później przeprowadził się do Los Angeles, aby pracować w branży filmowej. Kerry i Robin Simon spotkali się ponownie w 1989 roku jako krótkotrwały zespół Humania, grający koncerty, ale nigdy nie wydając albumu aż do 2006 roku, do albumu Sinus of the Soul. Bez żadnego innego oryginalnego składu, Kerry reaktywował Altravox w 1992 roku z wokalistą Tonym Fennellem, aby nagrać Revelation, a później sam Blue zastąpił Fennella w nowym pięciosobowym składzie Altravox, użyczając swojego głosu do kolejnego albumu, Ingenuity, który ukazał się w listopadzie 1994 roku. Ten skład wydał również album koncertowy Future Picture nagrany we Włoszech w 1993 roku. Albumy te odniosły niewielki sukces komercyjny i zespół rozwiązał się ponownie w 1996 roku. W 2006 roku, o próbie kontynuacji Altravox, Kerry powiedział, to nie był dobry pomysł, ale patrząc wstecz, zawsze łatwo jest tak mówić. Dziś posłuchamy płyty z roku 1977. Oto spis utworów. Roku Rock. The Frozen Ones. Fear in the Western World. Distant Smile. The Man Who Dies Every Day. Artificial Life. While I Am Still Alive. I na koniec Hiroshima Mon Amour. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia jutro o stałej porze. Mówił Alfons Ustawka.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Lobotomia.

Można nie pić. Ale to żadna sztuka. Bo co wtedy robić? Każdy niby szuka jakiegoś celu, ale porzuca model w połowie sklejania, nie wierząc, że poleci czy popłynie, cokolwiek by to nie było. Potem wrzuca to do komórki przez dziurę, żeby nie widzieć innych trupów marzeń i planów z dzieciństwa. A w komórce skład dekoracji do przedstawień, których premiera nigdy. Świt odpala od zmroku tego samego peta, robiąc z każdego dnia taki sam szary kołtun, jak dym z najtańszych papierosów. Zenek dawno przestał wierzyć, ale przyzwyczaił się do oddychania. A to niełatwe się tak oduczyć. W końcu robi to od urodzenia. Czasem już go to trochę nudzi, ale... Stali więc wszyscy Zenkowie z okolicy, czekając i nawet nie wiedząc o swoim czekaniu. Palili tylko najtańsze, chowając pomyki wewnątrz dłoni. Palili tak od czasów szkoły, gdzie uczyli ich, że jakby tak poszli cały czas w jedną stronę, to po jakimś czasie przejdą z powrotem dokładnie w to samo miejsce, skąd wyruszyli. Co podważało sens jakiejkolwiek wyprawy i jakichkolwiek działań. Stoją więc, jakby właśnie wrócili. Któregoś dnia pod sklep przybył wędrowiec i opowiedział chłopom o zaczarowanej złotej myszy, która może się trafić w każdej butelce. Trzeba tylko być wytrwałym, konsekwentnym i wierzyć w sukces. Nie dawać się ani zwątpieniu, ani doraźnym porażkom. Tego im było trzeba. Posłuchali go chłopy. Najważniejsze to nadać sens swojej egzystencji i wierzyć w sukces. Stanisław był policjantem. Wiedział, co wolno, a czego nie. Znał kodeks niejako osobiście i wszystkich w okolicy. Wiedział, czyj syn zostanie złodziejem, a czyj bitniokiem. I chociaż nie wierzył w ludzi, to sumienny był. W prawo też już wierzył z wielkim trudem, ale kartoteki miał przygotowane naprzód, na 3 pokolenia. A w nich puste miejsca, jak w tablicy Mendelejewa, wiedział, że przyjdzie mu je wypełnić. I wiedział nawet jak, bo znał prawo i wszystkich w okolicy. Wiedział, co wolno. Chłopy też wiedzieli. I chociaż grzeszyli głównie metafizycznie, to zdarzały się zderzenia z rzeczywistością. Zgłaszali się wtedy do Stanisława i meldowali odpowiednią formułką o tym, co przewinili, jak bardzo żałują i co obiecują. Jak do kapłana prawa i porządku. To oszczędzało wiele czasu i łagodziło pokutę. Oraz lekką nutką sensu zabarwiało istnienie Stanisława. Rano wychodzili z czystą kartą, z jasnym spojrzeniem na świat i nadzieją na lepsze. Wieczorem wracali. Józek był nic po niem. Tylko by łaził, kwiatki głaskał i do ptaków gadał. W strumyku pod kamienie za rakami zaglądał i psy po imieniu znał. Po ich własnym, nie po tym, co im ludzie przemocą dali. Umiał na świat patrzeć i lubił o tym opowiadać.
Machał wtedy rękami, że zdawałoby się, że zaraz odleci, a rękawy na coraz słabszej nitce wisiały. A patrzącym wtedy zdawało się, że gdy ta ostatnia nitka pęknie, to Józek padnie jak kukiełka. I taki miał status w okolicy. Kiedyś powiedział, że ukazała mu się Matka Boska, ale mu nie wierzyli i wyśmiali, pukając się wymownym w czoło, bo kto by tam wierzył w Matkę Boską w ich okolicy? Jaka znowu Matka Boska? Natrząsali się niedowiarkowie. Zawziął się, że im udowodni, że spotka ją jeszcze raz i poprosi, żeby zaświadczyła. Teraz, po latach, chciałby, żeby ukazała mu się jakakolwiek matka, nawet jego własna, chociaż raz. Któregoś dnia spotkali się w poczekalni miejscowego ośrodka zdrowia. Zenek, jeden z poszukiwaczy złotej myszy, miał boloka w boku. Tak pod żebrami od prawej strony i bardziej jak coś robi, albo szybciej idzie, albo się zegnie, to nie może. Albo jak tak na prawym boku poleży. I wtedy tak boli, że nic nie może, a przecież wiara w sukces to ciężka robota. Stanisław tylko twarz w dłoniach schował i na ludzi nie patrzył. Bo jak nie był na komendzie, to w nich nie wierzył. A co na którego popatrzył, to cała kartoteka mu się odbijała wczorajszą kiełbasą. I co by nie zjadł, to tak samo. Aż go mdliło. Na widok. A popijać nie chciał, bo wtedy odbijało mu się jeszcze bardziej. Jakby zjadł za szybko cały kodeks. A Józek cukierkami wszystkich częstował, ale nikt nie chciał, bo mówili, że ma cukrzycę i bali się zarazić. A Józek miał raka, ale go wypuścił. Tylko że dziś ich nie przyjęli.

opowieści z ciemnych korytarzy.

Zenek nie pił dużo. Na ogół nie pił więcej niż jedno wino na dzień. A co to jest dla takiego chłopa? Ale kiedyś kupił wino, a tam złota mysza. I mówi ona, ta mysza znaczy, że jak ją szybko wypuści, to ma trzy życzenia. On, Zenek znaczy. Ale Zenek chytry nie był. Nad dobra materialne przedkładał inne wartości. A ona była tak piękna, że się Zenek od razu zakochał. Pieprzysz tam życzenia. Albo nie, ma jedno. Żeby się z nią ożenić. No to dobył korkociąga, ale ten od częstego korkociągania się złamał, a mysza mu pokazuje na zegarku, że czas płynie i za chwilę oferta będzie nieaktualna. No to rąbnął Zenek w desperacji szyjką o poręcz przed sklepem. No i źle się stało. Odcięty łebek złotej myszy wyszeptał mu tylko, że zawsze go kochała i niech uratuje jej siostrę, też umiedzioną w butelce. Pocałowała go na pożegnanie i skonała. Od tej pory Zenek systematycznie kupuje wino i szuka siostry złotej myszy. Staszek policjantem był. Kiedyś gonił złodzieja tak zawzięcie, że potknął się i połknął gwizdek. A ten utkwił mu tak niefortunnie, że nie szło go wyjąć nawet operacyjnie, bo to groziło i tak dalej. I od tej pory, gdy tylko zaczął szybciej oddychać, świstał tak przeraźliwie, że wszystko co żywe uciekało, kryształy pękały, sztuczce w szufladach dzwoniły na alarm, a ludziom gotowały się plomby. Jako policjant pracować już nie mógł, bo nie licował taki gwizd z powagą służby. Nawet poruchać nie dał rady, bo co przyspieszył... Świstakiem go za plecami wołali, śmiejąc się z nieszczęścia. I byłby przepadł, gdyby wuj mu nie załatwił pracy na kolei. Od tej pory na miejscowym dworcu kolejowym, gdy zajeżdża pociąg, wychodzi Staszek, robi kilka pompek i przesiadów i dyszy. To sygnał odjazdu. A Józkowi ukazała się Matka Boska w kostiumie Biedronki. Szła se drogą, kiedy w rowie odpoczywał, bo droga i upał męczyły. Przysiadła i matka. I tak zagaja. No, co tam, Józuś? A tak patrzy, że się Józkowi wszystkie grzechy naraz z gagą odbiły. Żeby zyskać na czasie, wyjął flaszkę i poczęstował. Matka szyjkę przetarła, łyk wzięła, skrzywiła się, bo ciepłe i wzdycha ciężko. To Józek zagadnął. A matka co tak za robaka przebrana? A, bo widzisz, Józiu, objawienie szłam robić, pastuszkom się pokazać, coś tam nawinąć z notatek. I chciałam jakoś tak wejście efektowne zrobić, a z kostiumów to miałam do wyboru Zorro, Muchomora i Biedronę. A gówniażeria teraz grymaśna, niczego już nie pasie, a z kostiumów to tylko księżniczki, wróżki albo gwiazdki pop uważa. To idę się przebrać za tę francę zębuszkę. I któregoś dnia spotkali się w jednym autobusie PKS. Zenek jechał podpisać się w pośredniaku, licząc na uzupełnienie kolekcji w miastowym sklepie. A tęsknota wielka go męczyła za złotą myszą, aż mu w gardle zasychało. Staszek jechał na szkolenie z machania chorągiewką i gwizdkiem. Miał nawet być prelegentem, a póki co chadzał dostojnie i powoli, by tego, co przekleństwem, darem nie stało się rozdrabniać. A Józio Nygus tylko Biedronkę palcem po szybie szturchał i życzenia obmyślał, co by sobie sprawić chciał, jak już ją do nieba pośle.
i powysiadali każdy na swoim przystanku, nic zgoła o sobie nie wiedząc.

przyjdzie z żoną piękna Miki Heniokat.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Wow,

Dzień dobry, wieczór. Witajcie w nowej audycji w Radio Odzew pod nazwą Święta Propaganda, przy mikrofonie Wojtek. Czego można się spodziewać po audycji? Przede wszystkim nowych rzeczy, nowych nagrań, nowych zespołów. Zawsze uważam, że warto wiedzieć, co się nowego dzieje, co powstało, kto gra. A jeżeli niekoniecznie nowe zespoły, to na pewno jakieś nowe nagrania. Wszystko w rejonach hardcore punk, DIY. Od czasu do czasu, tak myślę, taki plan przynajmniej na dzisiaj, przerywane muzyką eksperymentalno-jazzową i jakieś tam rejony, też z jakiejś, umówmy się, undergroundowej sceny jazzowej. Takiej muzyki po prostu słucham po robocie. Przywitał Was zespół Zero Again w piosence Bootlicka. Zespół Zero Again może być już niektórym znany, wydali swoją pierwszą płytę A Deep Appreciation of Suffering w Sanctus Propaganda. Nagranie, którego wysłuchaliście, to nagranie demo na drugą płytę, absolutnie nigdzie nie grane i trzymane w szufladzie. Zespół sobie nagrał te rzeczy, żeby zobaczyć, jak to wszystko brzmi, jak to się zgrywa i żeby wybrać najlepsze numery na płytę. Płytę będą nagrywać jesienią. Druga płyta zostanie również wydana w Sanctus Propaganda. Zero Again można złapać na żywo 17 sierpnia na Adzie Puławskiej w Warszawie razem z Karą. Dzień później, 18 sierpnia na festiwalu Alerta. Posłuchajmy drugiej piosenki z tego demo. Ona nazywa się Border Control.

Zero Again z Bristolu. Pierwsza piosenka, jaka otworzyła tą audycję, to Bootlicker, druga Border Control. Obie świeże nagrania z demo na drugą płytę. Zespół Zero Again to czterech ziomków, wydaje mi się, z paru znanych dla Was zespołów. Glenn, perkusista z zespołu Grand Collapse, który niestety już nie istnieje. Dina, wokalista chociażby w zespole Regret. Paul Payne, gitarzysta na przykład Social Experiment albo System of Slaves. Oraz Ian Glasper, chyba najbardziej doświadczony muzyk z największą przeszłością, basista, który zaczynał grać i utworzył zespół Decadence Within, który nagrał parę płyt dla Peaceville Records. Potem duży hardkorowy zespół, którą niezłą karierę zrobił w Stanach Zjednoczonych, Stomping Ground. Potem były mniejsze zespoły Burnside, taki dla fanów pierwszego, wczesnego 7 Seconds, 36 Strategies, Epizod Flux of Pink Indians, Warwound, moim skromnym zdaniem jeden z lepszych zespołów z Wielkiej Brytanii w tym nowym milenium. I autor książek. I jego najnowsza książka, A Country Fit for Heroes, to jest takie uzupełnienie książki, która wyszła już chyba z dobrą dekadę, jak nie więcej wcześniej, Burning Britain, czyli początek lat 80. i zespoły z Wielkiej Brytanii. Ta książka jakby uzupełnia tamtą, ale zawiera tylko i wyłącznie zespoły, które na swoim koncie mają tylko jakieś demosy albo epki, albo nagrania na płytach kompilacyjnych, czyli zespoły znacznie mniej zdane. Glasper ma na swoim koncie już wiele książek. Ta książka chyba jest najgrubsza. Jak mi ją przywiózł, to pytał się, czy ja w ogóle mam miejsce w bagażu. To jest 700 stron. Dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej, co było, odszukiwać sobie te zespoły. Każdy z tych zespołów ma fajne opisy, przynajmniej na kilka stron. Są zdjęcia. Można sobie poszukać, posłuchać, co się przegapiło, albo po prostu o czym się nie wiedziało. To nie jest tak, że cokolwiek przegapiliśmy. Mnóstwo rzeczy, nie wiem, strona 86, Domination Factor, Metallic Crust Punk and Dub Reggae. To jest ciekawe. Dalej, co tam mamy? 134, Solvent Abuse z Nottinghamshire. Co tam jest? Warzone jakiś. 306, Spirit of Adventure i tak dalej, i tak dalej. Wydana w Earth Island Books, która już od jakiegoś czasu wydaje książki Iana. Wpadnijcie do Ady 17 sierpnia, pogadać z nim o tym i przede wszystkim oczywiście zobaczyć Zero Again i dnia następnego, 18 sierpnia, na festiwal Alerta Alerta. A my pozostajemy cały czas w Wielkiej Brytanii, wsiadamy w pociąg i jedziemy na północ, rejony Bristol, Leeds i zespół Retsu. To jest nowy zespół, który właśnie na swoim koncie ma debiutancką płytę. Na pewno wielu Was zna dokonania Scoota, gitarzysty Extinction of Mankind, basisty Duma. To są jego riffy, to jest jego nowy zespół. Jak sam podkreśla, gra z młodszymi od siebie punkami. Posłuchajcie, jak im wychodzi. Ja osobiście mocno się jaram.

Ale to potężne jest. Co prawda ja nie jestem fanem takiego brzmienia werbla. Niemniej jednak to jest mega, mega potężne brzmienie. Tempo jest szybkie, wokal jest wspaniały. Lecimy do Stanów Zjednoczonych. State Manufacture Terror. To jest zespół z Nowego Jorku. Zespół, który gra całkiem od niedawna. Nie jest szerzej znany. Mam nadzieję, że niedługo będzie szerzej znany, dlatego że zawita do Polski na kilka koncertów razem z zespołem Flower, który z kolei jest dużo bardziej znany. My dzisiaj zagramy po raz pierwszy, jeszcze tego też nigdzie nikt nie puszczał, nagrania State Manufacture Terror z epki, która wyjdzie na trasę właśnie. Jest pewnie gdzieś tam powolutku w produkcji. Zespół zagra najpierw rozgrzewkowy gig 20 sierpnia w Nowym Jorku. Przed trasą wsiadają w samolot. 23 są, grają w Berlinie. 24 sierpnia w Białymstoku na Borderline Fest. 25 sierpnia siedzą sobie w Białymstoku, idą do studia nagrywać rzeczy. Dobra 12 studio oczywiście. 26 sierpnia Wrocław CRK. Tam złapiecie State Manufacture Terror. 27 sierpnia Praga. 28 Brno. 29 Zagrzeb. 30 Ilirska Bystrica. 31 sierpnia Bologna. To jest ostatni koncert State Manufacture Terror na trasie Flower. Ekipa wraca do Nowego Jorku, a Flower dalej będzie kontynuować swoją trasę. O Flower trochę powiem więcej później. Posłuchamy ich super nagrania live z Montrealu, do którego gdzieś tam się dokopaliśmy od zespołu. A tymczasem premiera absolutna. State Manufacture Terror, prosto ze studia, lepiej nagrane niż demo, z epki, która wyjdzie niedługo na trasę sierpniową tej grupy w Europie. Słuchamy.

No i kto dzisiaj tak gra? Kto w ogóle dzisiaj tak gra? Stęczowo, czyli brudno. Trochę chaosu jest z tych blach, psst, to wszystko syczy. No ale to przypomina stare czasy. To tego się fajnie po prostu słucha. State Manufacture Terror z debiutanckiej epki, której jeszcze nie ma. Premiera zapewne. Nie pytajcie się mnie, jak nazywa się ta piosenka, bo nie wiem, ale dla mnie okej. Epka będzie gotowa, w Europie zostanie wydana na trasę z Flower. Raus! Ekipa z Katowic, z Białegostoku, z Syberii. Grają brudno, szybko, krastowo i grindowo. W ogóle niegrzeczni są, bo strasznie brzydkie słowa śpiewają. Wypipczymy to wszystko, to będzie pi. Jeden wielki pi. Raus!

Zdychaj. Mówiłem, że będzie pi, ale to w sumie dobrze słychać. To jest nagranie z próby i tego się fajnie słucha w sumie. To ma tak być, po prostu. To jest dobre. Zespół Raus można złapać 7 września w Warszawie, między innymi z zespołem Castet Faul Techniczny na koncercie Zróbmy Dizota. Złapcie Raus. Ekipa się dopiero rozkręca. Będzie fajnie. Pozostajemy na południu, pozostajemy w tym kraju. Było pi, będzie sz, zespół Szmer, czyli zespół, który ma na koncie kasetę i z tej kasety posłuchamy piosenki. Zespół imigrantów z Malmy, który chyba już teraz, nie wiem, mieszka w Polsce, próbuje w Polsce. Ci, co byli na przykład na Ultra House Picnic w Żelebsku, widzieli ich w akcji i wiedzą, że dali pewnie jeden z lepszych występów na tym festiwalu. Młoda ekipa, no, całkiem nowy zespół, bardzo sprawna ekipa, zespół Szmer I Won't.

No, a jak inaczej? Czyli było tak, Raus z południa, ich ziomki z Szmer, a teraz Urok, zespół z południa, krastująco, grindujący, to wszystko czaicie już, jest bardzo zbliżone do siebie. Urok grał niedawno trasę ze Szmerem i z Surowicą, do tego właśnie jeszcze zespół kolejny na S, czyli Surowice, czyli macie Raus, macie Surowice, macie Szmer i macie Urok, czyli w skrócie RSZU. Urok niedługo wydaje płytę swoją i z tych nagrań, też jeszcze nie granych za bardzo, posłuchamy piosenki, jednej z piosenek z tej kilkunastominutowej płyty pod tytułem Sen, grupa Urok.

To tak dobrze brzmi urok, to tak dobrze brzmi szmer, że Raus z tymi swoimi nagraniami z próby muszą bardzo szybko iść do studia, żeby równie dobrze nagrać swoje piosenki. Surowicy wam puszczać nie będę na ten moment, bo się już osłuchaliście, płyta jest dostępna, Split z Slavem Kustem, wydana na przykład w DIY Koło Records. Jesteśmy w połowie, to jest jakiś półmetek, musimy trochę odpocząć od tego. Jak wspominałem na początku, gdzieś tam chcę sobie pograć rzeczy, niekoniecznie nowe, ale rzeczy, które też sobie gdzieś słucham, lubię, z pogranicza muzyki pojebanej, ale też osadzonej w jazzie, jazz jeszcze później. LXMP, jak kto woli, czyli zespół niemłody, chyba z 2009 roku, jeśli dobrze pamiętam. Piotrek na syntezatorach, te wszystkie korgi, i Macio Moretti na perkusji, na syntezatorze basowym i różne te wszystkie dziwne rzeczy, na których ja się osobiście nie znam. Muzyka backward music, nie wiem jak to powiedzieć po polsku. Muzyka pojebana, to jest chyba najlepsze tłumaczenie, jakie mi się udało wymyśleć dla tej muzyki. Na tyle pojebana, że po prostu jest piękna, relaksująca i mądra zarazem. No i trzeba umieć. Kilka płyt na koncie, to nie jest, tak jak powiedziałem, nowy zespół. Z płyty którejś tam, wybaczcie, ale teraz wam nie powiem z której, jedna z moich ulubionych piosenek Rocket, Rocket, Rocket, Rocket.

0: Tytyry. Tak, to już koniec.
1: Oh, honey, where is my favorite radio station?
0: Jestem, jestem. Pozostajemy w klimacie podobnym. Cinema Cinema. To też nie młody zespół. Powstali jak LXMP powstało w 2009, to Cinema Cinema rok wcześniej. To jest dwóch kuzynów, Ev i Paul, którzy się urodzili na Brooklynie. I są punkami, ale nie grają punka. Grają, za chwilę sami ocenicie i same ocenicie, co grają. Mówi się o nich experimental punks. Ja osobiście nie znajduję. Experimental, tak, ale experimental, no to nie wiem. Zespół chyba od dekady koncertuje z Black Flag, nagrywają się w BC Studio na Brooklynie, czyli tam, gdzie Sonic Youth z ich inżynierem dźwięku robią rzeczy. Mają trzy płyty na koncie, są bardzo aktywni i no posłuchajcie, jeśli nie znacie, może akurat będzie to coś, co wejdzie do waszej biblioteki muzycznej, zespół Cinema Cinema w piosence Cyclops.

0: No tak, tak gra cinema, cinema. Ciekaw jestem, co myślicie. Wracamy do czadów, wracamy do punk rocka, hardcore pana. Francja, wybaczcie, Gimu, jak to się mówi?
1: Gimu.
0: Coś takiego. To jest zespół, który powstał parę lat temu, dosłownie 2021-2022 rok. Krótkie demo i epka została wydana we wrześniu własnym sumptem w 2023 roku. Zespół z Paryża. Nie wiem, jak słucham sobie tej epki, to trochę mi to przypomina momentami oczywiście. Trochę brzmienie, trochę sposób grania na gitarze, trochę wokal, Ohydę polską. No ale to są jakieś tam moje własne skojarzenia. Bardzo mocno polityczny zespół. Wydaje mi się, że zespół idealny na takie festiwale jak Izero czy UCP. Posłuchajcie. Wybaczcie, znowu będę mówić po francusku. Cotard Tango.

krótko, szybko i na temat. Zespół Gimel z Francji, z Paryża. Polecam tą epkę. Wydał zespół sam, własnym sumptem. Warto się z nimi skontaktować i wspierać takie zespoły, które sami sobie wydają, same sobie wydają płyty. Skoro wspomniałem o Hydę, czyli Lublin, to mamy całkiem nowy zespół z Lublina, który nazywa się Na Krawędzi, w którym grają i starzy załoganci, i młoda ekipa. Weterani z grupy Przeciw. Ciekaw jestem, czy usłyszycie jakieś echa. Ja nie będę sugerował póki co. Piosenka nosi tytuł Dlaczego? To jest jedyna piosenka, która została opublikowana jako utwór demo na Bandcampie zespołu. Na tyle ciekawy i na tyle, powiedziałbym, zaskakująco świeży, jeśli chodzi o Lublin, bo w tym kontekście mówię, że warto zaprezentować, warto zapoznać się z zespołem Na Krawędzi w piosence Dlaczego?

0: Słychać tam było trochę przejebane, czy tylko ja to słyszałem? Zespół Na Krawędzi z Lublina. Zespół, którym warto się zainteresować i zapraszać ich na koncerty. Sprawdźcie ich na Bandcampie. Wróćmy do trasy Flower po Europie, która rozpoczyna się 23 sierpnia w Berlinie. Już wcześniej mówiłem te daty, jakie grają razem z State Manufactured Terror. Nas interesują daty, w zasadzie dwie w Polsce, 24 sierpnia Białystok, 26 sierpnia Wrocław, ale ci z Was, co mieszkają na południu, 27 sierpnia to jest Praga i 28 Brno. Zespół gra trasę w Europie aż do 14 września, będąc Chorwacja, Włochy, Francja, Anglia, Holandia, Dania i Niemcy z powrotem. Ostatni koncert 14 września w Lipsku. Posłuchajmy, jak Flower gra na żywo. To jest świeże nagranie z 25 maja z Montrealu, z klubu Dirty World. Nie najgorszej jakości nagranie. Piosenka nazywa się American Arms i to jest tak dosyć, powiedziałbym, z pierwszej płyty, z tej debiutanckiej, długogrającej płyty utwór. Utwór, którym zespół bardzo często rozpoczyna swoje koncerty. Dosyć mocno rozbudowany. No, słychać tam nozję, ale myślę, że nie ma sensu tak mocno się fiksować na tym. To, że gitara trochę podobnie brzmi i że wokal troszeczkę też jest podobny, to mimo wszystko tam jest też dużo innych rzeczy. Można znaleźć własne inspiracje, a można też ich nie szukać. Potraktujmy Flower jako, dla mnie przynajmniej, świeży zespół, który dużo świeżości wnosi swoją postawą, bardzo mocno propalestyńską. Wolność dla Palestyny, zespół Flower z nagrania koncertowego z Montrealu już niedługo w Białymstoku 24 września i 26 września we Wrocławiu na CRK. American Arms.
1: We want to extend love and solidarity to the Palestinian people and their struggle, and also not to forget that we are here also living on occupied land. We're in New York City, in Philly, where some of us are from, and for Montreal as well. This is occupied territory of indigenous people, and Israel is doing that as well. So fuck the United States, fuck Canada, and fuck Israel.

Tak brzmi Flower na żywo. American Alms z debiutanckiej płyty Hardly a Dream. Zespół do zobaczenia na żywo na dwóch koncertach w Polsce 24 sierpnia w Białymstoku na Borderline Fest i dwa dni później 26 sierpnia we Wrocławiu na CRK. Na zakończenie wróćmy do Wielkiej Brytanii. Mamy trzy zespoły ciekawe, trzy nowe zespoły, które wydaje mi się warto posłuchać, warto się z nimi zapoznać. Zespoły z coraz silniejszej queer-punkowej, bardzo młodej wiekowo sceny na południu Wielkiej Brytanii. Pierwszym z tych zespołów jest zespół Dead Name w piosence The Tories Are Not a Vibe. Wiadomo, o co chodzi. Raz, że młodzieżowy język, dwa, że trochę proroczy tekst, biorąc pod uwagę wyniki wyborów w Wielkiej Brytanii. Zacznijmy właśnie od Dead Name, potem zespół Traidora związany z nimi, ale parę słów o tym później, a na końcu wrócimy do Bristolu, z którego zaczęliśmy audycję. Więc tymczasem Dead Name, The Tories Are Not a Vibe.

wkradły nam się jakieś gadki ze studia na koniec tej piosenki. Teraz Traidora and Corpo Transieno de Odio, czyli A Trans Body Full of Hate. Zespół powiązany z Dead Name, zespół z Londynu, grający bardzo ciekawą punkową muzykę z tej silnej sceny queer punkowej. Posłuchajcie, zapoznajcie się z Traidora.

0: is Radio Freedom. This is Radio Freedom. This is Radio Freedom. This is Radio Freedom.
1: Tridora, a trans body full of hate. Basistka Ewa prowadzi własny label Dysphoria Discos. Możecie zobaczyć, co wydaje, jaką muzykę, pod adresem dysphoriarecords.com. Zapoznajcie się głębiej z queerpunkową sceną w Wielkiej Brytanii. Dead Name, Tridora i ostatni na dzisiaj, trzeci przedstawiciel tejże sceny z południa Wielkiej Brytanii. Jak mówiłem, że Redsu pochodzi z Bristolu i Leeds, to oczywiście kłamałem, Bradford i Leeds. Tak to jest, jak dwa ulubione miasta w Wielkiej Brytanii mi się mylą. Menthol Lungs. Młodzież, niepełnoletnia jeszcze. Miałem okazję widzieć ich na koncercie w pubie w Bristolu, czyli grali nielegalnie, byli tam nielegalnie. Dawno nie widziałem tyle energii, tyle radości z jeszcze nauki z obsługiwania instrumentów. Nie przeszkadzało to im w robieniu hałasu, w przekazaniu tekstów, jakie piszą. Zespół, nie ma sensu tłumaczyć, po prostu przeczytam, co o sobie mówię. We are menthol lungs and we are old school meets new school tobacco advocating, high tempo, west country, food sales worshipping, communist hardcore punk band from Wiltshire. We hate the police, the state and the capital and we love cider, smoking and blast beats. Uwielbiam ich. Posłuchamy na koniec ich własnej wersji hitu hardkorowego. Na pewno go rozpoznacie. Piosenka nosi tytuł Speak West Country English or Die. To już nie pierwszy punkowy zespół z Wielkiej Brytanii, który nawiązuje do tego hitu. W refrenie mamy tak: pracujesz w nieruchomościach, to ciebie nienawidzę, nie mów do mnie mate, speak West Country English or die. Zespół Menthol Lungs. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że do usłyszenia. To tyle ze świętej propagandy. Menthol Lungs, ciao.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania. Nowości płytowe przed nami. Dziś mam zamiar przedstawić płytę, która ukazała się 22 maja, czyli parę dni temu. Eka Vandal, tak nazywa się ta artystka albo zespół. A to wszystko nazywa się Looking for People to Unfollow, przepraszam. Swoim debiutanckim albumem o nazwie Eka Vandal z roku 2017 Eka Vandal ugruntowała swoją pozycję jako łamiąca granice gatunków siła, z którą trzeba się liczyć. Urodzona w Sri Lance, wychowywana w RPA, mieszkająca obecnie w Melbourne, artystka nie przejmowała się wpasowywaniem się w z góry przyjęte schematy, lecz oddała się dreszczykowi emocji, jakim jest podróżowanie od jednego brzmienia do drugiego, doskonaląc eklektyczne, różnorodne brzmienie. Po wydaniu albumu Vandal zaczęła izolować się od świata zewnętrznego, ostatecznie odcinając się od niego na 4 lata. Wraz z producentem i współpracownikiem Richiem Buxtonem w jego pokoju z dzieciństwa, przerobionym na studio, zasiała ziarno idei płytą Looking for People to Unfollow. Tak imersyjny proces nie dziwi, biorąc pod uwagę zamknięty świat, który oddaje muzyka Vandal. Świat głęboko osobisty, jednocześnie powiązany z szerszymi, uniwersalnymi komentarzami na temat polityki, tożsamości i nie tylko. Odnajduję siłę w byciu głośną i hałaśliwą, zwłaszcza jako kobieta w tym globalnym momencie, która dorastała w kulturze, która mówiła mi, że nie mogę być taka, powiedziała Vandal w oświadczeniu zapowiadającym jej drugi album. Looking for People to Unfollow to album, na którym pewny siebie głos Vandal wznosi się na rozległy 17-utworowy album, który oscyluje między porywającymi punkowymi melodiami a łagodniejszymi medytacjami. Album można podzielić na pół. Pierwszy utwór zaczyna się od natychmiastowości. W Eyes Shut gitary i perkusja brzmią jak stare reklamy MTV, a Vandal porusza tematy uprzywilejowanych i bogatych. Grają Boga i mówią, że nic się nie dzieje. Ostrzega. Sorry Crush, główny singiel albumu, niesie tę samą energię dudniąca perkusja. Przypomina mi War Idols. Rozświetl mój strach neonami, nakazuje Vandal. Muszę, żeby moje imię pojawiło się w światłach. To sugestywne ukazanie stanu pośredniego między chaosem a kontrolą, będące punktem kulminacyjnym albumu. Korzenie Vandal w kulturze skaterów umacniają się wraz z rozwojem albumu. Od wiralowego hitu Cruising to South City, który oddaje hołd skaterom poprzez brzmienie i oprawę wizualną, po wyraźne nawiązania do pop-punku z Bleed But Never Die. Każdy utwór brzmi jak idealna melodia, przy której można się ślizgać. Niewątpliwie muzyczne korzenie Vandal tkwią w jazzie. Jej słuch na takie melodie i umiejętność znajdowania odpowiedniego rytmu w wybranym utworze są ewidentne. Następnie mniej więcej w połowie utworu OK Not To Be OK przechodzimy do drugiej połowy albumu z utworem opartym na syntezatorach, krótkim, ale słodkim, z wołaniem o połączenie pośród poczucia zagubienia. Krzyczę cześć, aby znaleźć moje echo, ponieważ wciąż go nie ma, aby czuć. Zanurzenie w trip-hopie w Then There's One wyróżnia się na albumie, mimo że trwa nieco ponad minutę. Piosenka z pewnością utkwi w głowie, co jest na szczęście szczęśliwe i pragniemy, aby było jeszcze dłuższe. Bleach wkracza w drugą połowę z idealnym połączeniem wachlarza dźwięków Vandal. Hip-hop spotyka się z punkiem i popem. Taneczne rytmy kontynuowane są w Do It Anyway, żartobliwie optymistycznym utworze o porzuceniu wszelkiej ostrożności na dobre i na złe. Album zamykają dwa hymny o zabarwieniu politycznym. Ghosts porusza kwestię historycznego wybielania, odrzucania pustych obietnic i w zamian odzyskiwania władzy. Zburzymy kamienne posągi, deklaruje Vandal. Żyjemy faktami, że brąz i czerń to złoto. Jeśli ci u władzy nie będą słuchać, jak twierdzą, Vandal dopilnuje, aby została usłyszana. Ostatnim utworem jest Came Here for the Loot, demontaż sił opresyjnych i fałszywych idoli. Vandal rzuca wyzwanie chciwości teoriom spiskowym i innym tematom. Album kończy się powolnym, melodyjnym odprężeniem, a ostatnie słowa Vandal brzmią: nie będę czekać. Zawsze nieprzewidywalna i bezczelna, Looking for People to Unfollow to utwór, w którym Vandal wynosi swój eklektyzm na nowy poziom z liryczną narracją, która jest świadoma politycznie i społecznie, a jednocześnie czerpie radość z kontrastujących melodii. Moja ocena 8 na 10. W porywach do 9, bo to naprawdę bardzo dobra płyta. Oto 17 utworów, które przed nami są, ale nie bójcie się, to trwa tylko 40 parę minut. Airplane Mode, Eyes Shut, Sorry Crash, Vertical Words, Bleed Bar Never Die, Cruising to Self Sooty, Molly, OK Not to Be OK, Levitate Part 1 and 2, Looking for People to Unfollow, Then There Is One, Bleach, Did a Little More to Forget, Do It Anyway, Dance in Depth, Ghosts i na koniec Came Here for the Loot. Eka Vandal. Rok 2026. Looking for people to unfollow. Proszę słuchać głośno. Miłych wrażeń.

Juan en uso.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie w mojej kolejnej odsłonie audycji Bez Znieczulenia. Dzisiaj będzie troszkę bardziej tatuatorsko, bo już od dawna zapowiadałam, że audycja będzie poświęcona muzyce i tatuażom, a jednak w dużej mierze jest poświęcona muzyce, więc troszeczkę postanowiłam dzisiaj odwrócić sytuację. Moim gościem jest Piotr Norman Chwała, tatuator z naszego Hardcore Tattoo. Cześć Piotrek.
2: Cześć, cześć Kasiu. Chciałem tu wszystkich przywitać również w tej audycji. Więc zobaczymy, co ciekawego dzisiaj Kasia dla nas przygotowała.
1: No właśnie, ja liczę tutaj na ciekawe rzeczy z twojej strony. Tak naprawdę to chciałabym zacząć od muzyki i tatuaży, bo jakby zarówno ty, jak i ja, zarówno całe Hardcore Tattoo, jesteśmy wszyscy mocno związani z tatuażami. Ja organizuję koncerty, wydaję muzykę, ty grasz na gitarze, na basie. Oczywiście oboje jesteśmy zaangażowani w tą muzyczną scenę. Ja tak się zastanawiałam się nad wpływem muzyki na tatuaże i tatuaże na muzykę. Tak naprawdę chodzi mi o takie wzajemne przenikanie się tych scen, bo oczywiście jest to przenikanie.
2: No jest. Jest to przenikanie, które jakby dzieje się od wielu lat. Zwłaszcza od tak naprawdę rewolucji seksualnej i hippisów, tego wszystkiego, co się dzieje z rock'n'rollem od lat 60. I jakby to coraz bardziej zaczyna działać razem, iść jednotorowo. Czyli staje się to jednym elementem, który spaja te obie dziedziny sztuki. Przez bardzo długi czas alternatywne, takie trochę zakazane, trochę gdzieś undergroundowe, a teraz coraz bardziej mainstreamowe i takie, które stają się jakby normalnością.
1: Właśnie sztuki tutaj dodałeś, że no bo to już oczywiście, tak, no już wszyscy tak, wiemy, jesteśmy związani z tatuażami, wiemy, że tatuaże to sztuka.
2: No tak, no sztuka, no tak naprawdę sztuką były od tysięcy lat tak naprawdę, bo chociażby najstarszy znany nam obiekt człowieka, mumii zamarzniętego, czyli tego ciego, który został znaleziony gdzieś tam w Alpach, który ma kilka tysięcy lat. No, jego ciało jest pokryte tatuażami. One wtedy miały jakby, były związane z sferą magiczną. Potem po prostu służyło to ozdabianiu ciała, nie tylko w Europie, ale też w Azji. I one cały czas jakby były z nami. I tak naprawdę potężny boom na to wszystko znowu zaczął się w okolicy XIX, już w XX wieku. Natomiast potem one znowu jakby zeszły do podziemia. No i lata 90., 80., czy już lata 70. zaczynają one jakby pokazywać, znowu jakby mają jakiś taki, można powiedzieć, jakieś znaczenie plemienne, ponieważ jakby posiadacze tatuaży grupowali się razem, bo to nie było tak naprawdę, to nie była wtedy jakaś moda, tylko to był styl życia i ci wszyscy ludzie tworzyli jakby jedno plemię, nie?
1: No właśnie, i tutaj tak w sumie już znowu troszkę zeszliśmy z tej muzyki, ale powiedziałeś też ciekawą rzecz, moda, bo faktycznie, no teraz nie wiem, czy do tego nawiążemy i tutaj wrócimy do muzyki, czy powiemy trochę o tej modzie, bo faktycznie w dzisiejszych czasach to te tatuaże są modne. Mam nadzieję, że nie tylko modne, że one coś więcej niosą ze sobą.
2: Też mam nadzieję, że też niosą trochę więcej. Na pewno dla pewnej grupy również osób tak. Natomiast no, kiedy jakby ja zaczynałem się interesować sztuką tatuażu gdzieś tam w latach pod koniec lat 90., początki 2000, kiedy zaczynałem tatuować, to faktycznie to ludzie, którzy faktycznie mieli jakieś tam tatuaże i to raczej to była grupa dość hermetyczna, nie? Jeszcze zwłaszcza w Polsce, gdzie w czasach komunistycznych i władzy słusznie minionej, no to kojarzyło się tylko w jeden sposób, że albo kryminał, albo żołnierze, albo marynarze. Natomiast potem jakby związane to też było z kulturą, nie wiem, punkrockową, rockową. I ci ludzie, jakby posiadający tatuaże, grupowali się w jakieś tam plemiona i każdym wiedział, że o kurczę, jest tatuaż, czyli na pewno jest jakby jest swój, nie? Nie trzyma z władzą, czy jest jakby alternatywny.
1: No właśnie, tutaj wspomnieliśmy o tym, że można, że patrzyło się na tatuaż, czy patrzy się na tatuaż i coś już wiadomo. No i to mają do siebie chyba też te muzyczne tatuaże, nie? No bo tak mi się wydaje, no jeżeli ktoś sobie tatuuje logo kapeli i druga osoba, która to logo widzi i słucha tej samej muzyki, no to już jest nić porozumienia.
2: No to na pewno, no wiadomo, że nie tatuuje się sobie człowiek loga Slayera, ponieważ bardzo kocha słuchać Zenka Martyniuka, a robi to tylko ze względu na to, żeby się przypodobać tłumowi. No, może tacy są.
1: Może są.
2: natomiast zwykle tak, że jeżeli widzi się nie wiem, pewien schemat, pewną rzeczą, tak, od razu widzi się, że ten człowiek, aha, można z nim pogadać, można podejść, przypuszczalnie coś wniesie do tej rozmowy o kapelach, czy na przykład o muzyce, czy czymkolwiek innym, prawda?
1: No, bo tutaj nie tylko loga w sumie, no są, no nie, na przykład są tatuaże, które są specyficzne dla niektórych subkultur, nie? Na tak. przykład pajęczyna na łokciu.
2: Zdecydowanie, no to wiadomo, że tutaj pewne rzeczy, czy nie wiem, no wiadomo, że teraz, tak jak mówię, no tatuaże stają się modne i pojawiają się na przykład w szeroko pojętym społeczeństwie tatuaże, chociażby związane z grypserą, które tak naprawdę no, są tylko ozdobą i nic nie znaczą, tak? Chociażby to, że ktoś sobie wytatuuje łezkę pod okiem, w tym momencie to jest, o Boże, bo to jest modne, nie? A tak naprawdę no, ma to zupełnie inne znaczenie i no dziwnie czasem to jest tak, popatrzeć na takich ludzi na ulicy, że tutaj ktoś ma łezkę pod okiem, a na sobie ciuchy za 10 tysięcy złotych. No to takie trochę drobny dysonans poznawczy.
1: I to jest ta moda, o której wcześniej tak. wspominaliśmy. Znaczy ja uważam, że nie ma nic złego w tym, że tatuaże na przykład są robione jako ozdoby, no bo nie wszystkie nasze tatuaże mają znaczenie, to wszyscy wiemy, że im więcej masz tatuaży, to pewne rzeczy robisz sobie tylko dla ozdoby. No ale rzeczywiście, żeby coś tam jeszcze szło za tym, a nie już taka totalna tylko moda i żeby się, tak jak mówiłeś, przypodobać ogółowi.
2: Tak,
1: albo komuś, nawet.
2: Nie wiem, bo w tym momencie, Boże, będę bardziej hardkorowo wyglądał, mi się wydziaram, nie? No okej, okay, dobrze, no. W wielu kulturach to też oznaczało jakiś tam sposób ozdabiania się czy mody, chociażby w Japonii. Gdzie faktycznie te tatuaże po prostu zastępowały kimona, na które nie było stać, na przykład. I to rozumiem, natomiast no tak jak mówię, no fajnie jest to, żeby to miało jakby jakieś znaczenie dla kogoś, nie? Nie wiem, nie tatuujesz sobie, tutaj akurat się zawsze śmiałem, taka anegdota, że kiedyś śmialiśmy się z moim kolegą, którego tatuowałem. Robiłem mu jakąś tam postać historyczną i on mówi, ja już wiem, dlaczego mi robisz ten tatuaż. Ja pytam się, dlaczego? On mówi, wiesz co, bo w zeszłym tygodniu zdechła moja ukochana złota rybka Florian. Nie, no, to takie trochę zabawne, no ale no, mimo wszystko, nie, że jest to jakieś znaczenie dla każdego. Nie? I nieważne jakie, czy to będzie właśnie moda, czy to, co w czasach, kiedy faktycznie tworzyło się to plemię. Fajnie, że tatuaż się rozwija, żeby był dobry i żeby przede wszystkim no dla kogoś wewnętrznie już coś.
1: Tak, właśnie, żeby dla nas coś znaczył, tak, nie? Może być tak. dla nas tylko ozdobą, ale żeby on coś dla nas znaczył. A mi też tutaj się nasuwa od razu taka rzecz, że krąży taka grafika w internecie kiedyś i dziś i jest tam rysunek człowieka kiedyś, który ma wytatuowaną klatę, brzuch i plecy. Natomiast jest też teraz taka grafika przedstawiająca gościa, który ma wytatuowaną tylko szyję i tylko dłonie, bo to najbardziej widać.
2: No tak, tak. No, wtedy, kiedy ja zaczynałem jakąś przygodę z tatuażami i to wszystko było jeszcze jakieś powijakach tutaj w Polsce, to faktycznie zaczynało się najpierw od miejsc, których nie widać, a potem jak już człowiek naprawdę żywcem nie ma miejsca na to, żeby wytatuować się gdzieś w widocznym, niewidocznym miejscu, no to dobra, zaczynał gdzieś tam przedramiona. No ja sam pamiętam doskonale, że byłem dorosłym człowiekiem, jak ja miałem taki kurde, no nie wiem, czy to przedramię już zrobić, czy nie, czy to, kurczę, to jeszcze już trochę za bardzo widać, nie wiem, no to tak trochę było. No teraz właśnie dzieciaki, czy tam ludzie najpierw właśnie zaczynają od szyi i potem, a może gdzieś tutaj, a może gdzieś tutaj w mniej widocznym miejscu, ale faktycznie zwykle jest tak, że to najfajniej właśnie widać się nieraz na plaży czy na basenie, gdzie widać, kto się tatuował przed 2000 rokiem, czy tam 2010, a po, nie?
1: No właśnie, bo ja tak na ciebie patrzę i właśnie no ty, mimo że lata tatuujesz, mimo że pamiętasz początki sceny tatuażu w Polsce, szyja cały czas goła.
2: Tak, plecy gołe.
1: I jedna dłoń jeszcze goła, a przychodzą do nas, do studia 20-latkowie, no, którzy już tak naprawdę nie mają miejsca nawet na twarzach. No, no ale dobra, no co się komu podoba, niech się podoba, tylko żeby każdy wiedział też, jakie wiążą się z tym konsekwencje, bo no, wytatuowanie sobie twarzy, mimo że tatuaże są coraz bardziej popularne, no to jednak te widoczne miejsca, mimo że jesteśmy w studiu tatuażu i powinniśmy mówić tak, tatuujcie się na potęgę, no to jednak chyba to warto wziąć jeszcze pod rozwagę. No, tatuowanie szyi, dłoni.
2: Należy pamiętać, że niestety nasza mentalność, naszego społeczeństwa niestety jeszcze pozostała po prawej stronie Odry. I to nie jest tak, że jak na przykład mieszkałem parę lat za granicą, gdzie tak naprawdę nie ma problemu z tym, żeby kierownik banku był wyrąbany, kurczę, praktycznie razem z głową i z dłońmi, ponieważ oni jakby są całą kulturę tatuażu, mają inne podejście zupełnie do tego, inną mentalność, która niestety w tym kraju się jeszcze tak bardzo nie zmieniła, chociaż się bardzo zmienia. I tak, no ja zawsze pytam, jeżeli ktoś przychodzi do mnie i zawsze pytałem, czy naprawdę jest pewne, że jego pierwszym tatuażem to będzie pół szyi, czy nie wiem, połowa głowy, czy obie dłonie, czy musi zdać sobie sprawę z tego, czy on sobie z tym poradzi. Bo ja dla mnie to jest po prostu zarabianie pieniędzy też czasem. Ale czy ta osoba, która właśnie ten tatuaż sobie robi jako pierwszy tatuaż, czy ma na tyle jaj, za przeproszeniem, żeby dalej potem z tym funkcjonować i poradzić sobie chociażby z podejściem obecnym, dalej społecznym podejściem do tego, że mimo wszystko jest to bardzo widoczne miejsce, którego nie zasłoni.
1: No, dokładnie, ale się zagadaliśmy, a że nie będziemy cały czas gadać, no też muzycznie by było, trzeba coś tutaj puścić, muzyka i tatuaże w końcu. Dzisiaj będziemy puszczać to, co ty lubisz, no, także że masz okazję się popisać.
2: Oboje lubimy. Nie no, tutaj jeśli chodzi o muzykę, to naprawdę jest to szereg różnych utworów, różnych stylów muzycznych, które też się przenikały.
1: Z tatuażem też...
2: To może zacznijmy od takiej kapeli, która w sumie rozpoczęła moją przygodę z cięższą muzyką na początku lat 2000 lat, gdzie pierwsza jako taka wpadła i to będzie Biohazard.
1: O, Biohazard, ja również bardzo lubię, to trafiłeś. Co posłuchamy?
2: Myślę, że Judgment Night z Onyxem, bo tutaj to jest też związane z tym, że jakby wcześniej ta kultura hip-hopu bardziej funkcjonowała w moim życiu.
1: Dobrze, no to w takim razie zapraszamy.

0: Przypominam, że w sumie zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że tatuaże i muzyka są to dwie dziedziny, które się przenikają. I jako pierwszy numer, bo taka miała być chyba nasza myśl przewodnia, już sama nie wiem, bo naprawdę bardzo dużo tematów mamy do poruszenia i widzę, że nam się dobrze rozmawia, ale tak czy siak, no, pozostańmy na razie trochę przy tym, czyli muzyka i tatuaże. I jako pierwszy kawałek puściłeś Biohazard. Dlaczego akurat on w tej naszej tematyce ci się nasunął?
1: No, należy pamiętać, że jakby chłopaki w latach 90. i tam 2000, początku 2000, no dla mnie to było takie pierwsze zderzenie, nie? Z ludźmi wytatuowanymi naprawdę bardzo mocno.
0: Nowy Jork w końcu.
1: Nowy Jork, tak, właśnie Brooklyn. Też mówię, poniekąd też jakby połączenie tego wszystkiego, nawiązanie wcześniej do jakby kultury hip-hopu, graffiti, połączenie jednej i drugiej sztuki, które nagle wbiły mi się bardzo mocno takim potężnym stalowym ćwiekiem gdzieś w głowę. I to były takie pierwsze jakby myśli, gdzie kurczę, fajnie jest, to jest fajne, ciekawe jak się to robi, nie? I to jakby to Biohazard i to wszystko się jakby zaczęło, od tego zaczęło się jakby myślenie w ogóle o przygodzie ze sztuką tatuażu w moim wieku, w wypadku, a to nie będę ukrywał, że miałem lat 14. Więc...
0: Czyli ile lat temu?
1: Oj, dużo.
0: Dużo. Dobra, a co, no to dobrze, to już wiemy Biohazard, to wcześniej się zagadaliśmy, to teraz troszkę pojedźmy bardziej muzycznie. Co następne i dlaczego?
1: Myślę, że taką następną kapelą to będzie Slayer. Dlaczego Slayer? Slayer też jakby jest związany jakby z tą całą, podwaliną pod pewne rzeczy. Kawałek tutaj, który chciałbym zaprezentować, to jest I Hate You.

0: Rozmawiamy o muzyce i tatuażach. W sumie sama mam na sobie trochę muzycznych tatuaży. Między innymi dwa zrobione przez ciebie i jeden, który się robi. Między innymi mam na kolanach HC, czyli od Hardcore. Oczywiście mam czachę Blood for Blood. No i na plecach tam połączenie dużego tatuażu z cytatem z Madballa. Ale się zastanawiam, czy ty dużo, no bo te trzy są od ciebie, czy dużo w swoim życiu tatuatorskim, które jest długie, bo ile lat tatuujesz?
1: No, z początki 2005, 2006 faktycznie już takie tatuowanie, to już będzie no, moje tatuatorstwo na dobrą sprawę od samych początków, no może sobie samo chodzić do sklepu po fajki, więc już 18 lat.
0: No i alkohol. No, no to a do tego jeszcze wrócimy, więc trochę tatuujesz, dużo takich muzycznych tatuaży zrobiłeś, w sensie nie tylko loga, ale jakieś cytaty, jakieś...
1: No zdarzało się sporo takich tatuaży. Nie pamiętam teraz wszystkich, kilka na pewno jakichś okładek robiłem, mam kolegów, którzy są bardzo mocno zaangażowani w scenę black metalową i naprawdę są chodzącymi reklamami okładek dwóch kapel metalowych, black metalowych.
0: Jakich?
1: Jedno to jest Vatain, a drugi to jest Marduk. Tak samo mam kolegę, który też jest bardzo mocno zaangażowany w scenę znowu tutaj thrash metalową, któremu też robiłem mnóstwo takich małych tatuaży kolorowych, które były też jakby fragmentami okładek. To też fajnie wyglądało i też było, stanowiło fajne wyzwanie, żeby na przykład odwzorować w naprawdę mikroskali okładkę z lat 80. gdzie wiadomo, że ta sztuka lat 80. jest taka bardzo mocno, można powiedzieć, rustykalnie kolorowa.
0: A jest na przykład jakaś kapela, z której szczególnie byś chciał coś zatatuować?
1: Szczerze mówiąc nie mam czegoś takiego.
0: Ale lubisz robić muzyczne tatuaże.
1: Tak, nie ma problemu.
0: No, ogólnie w Hardcore Tatu lubimy muzyczne tatuaże robić, lubimy, tak, że jak ogólnie lubimy więc muzykę, więc jak
1: Możemy sobie tatuować dużo takich muzycznych rzeczy i one są zawsze spoko i zawsze chętnie je wykonujemy.
0: Także jakbyście chcieli jakiś muzyczny tatuaż, to wiecie, gdzie nas szukać. Czego teraz posłuchamy?
1: No myślę, że teraz znowu wracamy do Nowego Jorku i posłuchamy sobie Wu-Tang Clan.

0: Wu-Tang Clan i w ogóle muszę wam właśnie powiedzieć, że tak sobie przypomniałam, że robiliśmy ostatnio w studiu, a propos tych widocznych dziar, robiliśmy logo na twarzy. Pewnie nie każdy by się zdecydował
1: Tak,
0: na taki
1: tak,
0: tatuaż.
1: tak.
0: Mimo, że jesteś fanem, to nie wiem, czy byś się zdecydował.
1: Na twarzy chyba nie, ale na pewno gdzieś jeszcze to logo sobie musi znaleźć miejsce, ponieważ jest to jakby skład, który bardzo mocno też się wyrył w kulturze nie tylko hip-hopowej, ale też ogólnie związanej z muzyką i jakimś takim hardkorowym podejściem do bardzo wielu tematów.
0: Dobra. To co, może teraz kolejny numer? Jaki byś chciał puścić kolejny numer?
1: Wiecie co, to może wrócimy do naszego cudownego kraju. Wracamy samolotem z Ameryki prosto do Polski. I może teraz tak trochę nawiązując do tego, że jest to mimo wszystko jedno i drugie jest sztuką, a do sztuki potrzebna jest wena, więc
0: W sensie jedno i drugie,
1: zapraszam.
0: tatuaż i muzyka.
1: Tak, i do jednego i do drugiego potrzebna jest wena, więc zapraszam do wysłuchania Kalibra 44.

0: Mówiliśmy wcześniej, że już trochę na tej scenie jesteś, trochę tak w dużym cudzysłowie, bo tak naprawdę pamiętasz początki sceny tatuatorskiej zarówno w Polsce, jak i w naszym tutaj rodzimym Krakowie. Zresztą no ja też, bo ja też tam no to
1: Zdecydowanie tak, tak.
0: trochę w tym wszystkim brałam udział. Mamy, przecież pamiętamy nasze, pamiętamy pierwsze konwenty tatuażu.
1: Tak, w cudownej klimatyzowanej sali krakowskiej Rotundy, gdzie pod kapał z sufitu, ale wszyscy się lubili, kochali i wszyscy zbijali ze sobą piątki, bo niestety no, ta brać tatuatorska, nie tylko krakowska, ale też polska, no, była na tyle mała,
0: To, że nie, że niestety, stety,
1: albo stety
0: bo to było,
1: właściwie,
0: właśnie w sumie
1: to,
0: bardzo fajne.
1: tak, to było fajne, że wszyscy się znali, wszyscy jakby dążyli do tego, żeby osiągnąć jak najlepsze wyniki i bardzo mocno się wspierali. I ja na przykład pamiętam taką sytuację chyba z któregoś z pierwszych konwentów właśnie w Krakowie, nie pamiętam, który to był rok.
0: Przypomnijmy sobie około, bo ja też nie mogę sobie przypomnieć, żeby chociaż słuchacze, którzy totalnie niezorientowani są w tym temacie.
1: To był chyba 2006, pierwszy taki
0: No
1: tatu.
0: właśnie, coś po 2000, nie?
1: Tak. To było, pamiętam, że w Rotundzie tam, pamiętam plakat jak dzisiaj, którego rysował Piotrek Tatoń, taką czachę. I to właśnie, pamiętam, że to właśnie było takie krakowskie właśnie z taką czachą. I to był taki pierwszy konwent, pamiętam, że strasznie się jarałem, jak kupiłem bilety, poszliśmy tam z kolegami, ja pamiętam wtedy, tutaj serdecznie chciałem pozdrowić mojego kolegę, z którym zaczynałem profesjonalne tatuowanie, który obecnie ma studio w Tarnowie. Także pozdrawiam Cię, Marcin, bardzo serdecznie. Wtedy razem kupiliśmy pierwszą maszynkę na spółę i wymienialiśmy się nią. On we wtorek, ja w środę, każdy mógł coś tam wytatuować. I takie były początki, nie? I wtedy to było tak, że podchodziło się do takiego jednego, czy drugiego, czy piątego artysty, który też nie tatuował nie wiadomo ile, i go pytał: ej stary, jak ty wbijasz ten czarny? Mówi: chyba tak, normalnie, tak samo jak ty. A ty nie masz jakiegoś magicznego? Nie, w ten sposób. Aha, dobra, dzięki. No i tak to się wszystko rozwijało. Dopiero potem jakby zaczęło to wszystko się rozmywać, pojawiało się coraz więcej artystów. No ale jak wiemy, jak doskonale, jak to wszystko w naszym cudownym kraju wygląda, że im bardziej wszystko się rozwija, tym bardziej się to wszystko psuje i no nie ma już tego klimatu, który był kiedyś, nie?
0: No to właśnie, bo mówisz, że nie ma tego klimatu. Jakbyś porównał te pierwsze konwenty tatuażu z tymi, co się teraz odbywają. I na pewno jest o wiele więcej ludzi, ale jakbyś to porównał no, z własnego punktu
1: Znaczy,
0: widzenia?
1: jakby to porównać, no, można to jakby, kurczę, no, na pewno poziom, no wiadomo, poziom, wiadomo, prac tatuatorskich i tak dalej jest na niebotycznie wysokim poziomie w stosunku do tego, co było na tych pierwszych konwentach. Natomiast jakby trochę ginie ta relacja między tatuatorami, którzy tak naprawdę, konwenty były bardziej dla tatuatorów wtedy, i do tego, żeby się spotkać, żeby w jakiś sposób tam rywalizować, ale to wiadomo, ta rywalizacja była trochę taka z przymrużeniem oka. Natomiast teraz jest to taki bardzo mocny pęd, żeby pokazać bardzo wiele rzeczy, wypromować jeszcze bardziej swoje marki. I jakby ci tatuatorzy, którzy się znają od lat i którzy jakby mimo wszystko utrzymują jakiś tam mniejszy bądź większy kontakt na konwentach, dalej próbują w jakiś sposób kultywować tą tradycję. Natomiast powiem szczerze, że jeżeli wchodziłem na konwent w 2000, nie wiem, 2008, a w 2014 roku, 2015 roku, a to ja na przykład byłem w stanie z bardzo wieloma osobami porozmawiać, być w jakiś sposób rozpoznawalny, chociażby w samym środowisku, przez samych tatuatorów. Obecnie wchodząc na konwent, ja nie wiem tak naprawdę, kto jest kim, skąd jest. No, nie jestem jakąś osobą, która bardzo mocno siedzi w mediach społecznościowych i cały czas followuje czy przegląda tego Instagrama, żeby poznać kolejnych artystów.
0: Tym bardziej, że pojawiło ich się bardzo dużo.
1: Tak, no ta scena się niesamowicie, niebotycznie rozrosła. Najlepszym przykładem jest tego, że kiedy zaczynałem swoją przygodę z tatuażem, w Krakowie były cztery studia, a teraz jest ich około 170, więc no to chyba najlepiej może
0: No aż trudno w
1: stawiać.
0: to uwierzyć. No ale ja też pamiętam na przykład pierwsze tatu konwenty w Gdańsku, no i tam faktycznie jechało się spotkać jak jedna wielka rodzina. No teraz troszkę też lans to zdominował. Jest lans,
1: I
0: czujesz to?
1: tutaj właśnie nawiążę do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej. No tutaj to jest właśnie trochę ta moda, nie? Czyli, że to jest modne, to jest fancy, A jakby pewne rzeczy no, schodzą troszkę na drugi plan, tak? I ten lans, i ilość lajków, polubień, serduszek i innych bajerów, no zdecydowanie bardziej wpływa na to wszystko niż kiedyś. No, kiedyś tego nie było, tak?
0: Kiedyś, tak będziemy wspominać, kiedyś, no tak, no, to były
1: kiedyś
0: czasy.
1: To były czasy, tak, tak.
0: Nie no, oczywiście nie jest źle, no ale wiadomo, że jakiś tam sentyment do tych starych czasów.
1: Kiedy... No nie tak odległych tak naprawdę, tak bo tatuaż zrobił niesamowity strzał tak naprawdę w parę lat tak naprawdę. Ja pamiętam jeszcze jak zaczynałem się uczyć tatuować, gdzie zestawy igieł trzeba było sobie lutować samemu. Pamiętam przeplatanie magnumów papierkiem od żyletki, żeby zrobić dwa rzędy, a teraz zamawia się karty, że takie siakie czy srakie. No, mimo wszystko po prostu wydaje mi się, że w pewnym momencie firmy medyczne, chociażby, od których wywodzi się chociażby firma Cheyenne, tutaj wpadły na pomysł, że jeżeli jest to, można na tym zarobić, no to zarobimy, tak? Znaczy ułatwiło nam to pracę. Ale z drugiej strony stało się to wszystko bardziej dostępne dla każdego, nie? Nie jest to takie hermetyczne środowisko.
0: Dlaczego? Dlatego jest teraz 170 studiów, a nie 4?
1: Tak, tak, dokładnie, nie? Ja pamiętam, że ile trzeba było się nalatać, napytać i w ogóle, żeby ktokolwiek chciał komukolwiek powiedzieć. Czy próby i błędy, tak? A teraz można sobie znaleźć tutoriale w internecie, jak, nie wiem, wykonać takie czy inne cieniowanie. No fajnie, że jest to dostępne, tak? Natomiast, no... Jakby trochę to zabiło to środowisko, nie? Przynajmniej tak dla mnie. Ale to ja mówię, jestem analogowym dzieckiem w cyfrowym świecie, więc...
0: Dobra, to posłuchajmy czegoś teraz, przerwijmy te nasze rozważania na chwilkę i posłuchajmy czegoś. Co proponujesz?
1: Ja myślę, że teraz sobie posłuchamy, znowu wrócimy sobie na chwilę do Nowego Jorku i będzie to Beastie Boys w utworze No Sleep Till Brooklyn.
2: You.
3: With the band.
2: The band? Where's your instruments?
3: What the?
2: We only play rock music here.
3: Why are you dissing, man?
4: Rock and roll!
3: Yeah, dude, like, I think we're the band.
2: I've been waiting for you boys all day. Get on stage!
3: Yeah.
5: No!

0: Trochę już historii było, no ale w sumie może byśmy tutaj, jesteśmy w Krakowie, to może byśmy się troszkę na Krakowie zatrzymali. Pamiętasz na pewno, jak się w ogóle ta scena rodziła
1: No,
0: w
1: myślę, że
0: Krakowie.
1: tak, że coś tam jestem w
0: Oczywiście chodzi
1: stanie,
0: mi o tatuatorską.
1: zresztą pamiętam. No pamiętam, że jakby chociażby też z opowiadań, bo ja akurat nie miałem okazji poznać, że jakby na początku gdzieś tam byli ludzie, którzy gdzieś tam tatuowali. Na pewno był Kielich, który był jakimś takim jednym z pierwszych krakowskich tatuatorów.
0: Gdzie
1: Potem,
0: tatuował? Gdzie było studio?
1: szczerze mówiąc, tego nawet nie wiem, bo dla mnie to jest postać na tyle mistyczna, że można opisywać ją w legendach i bajkach, wrzucając ją między kwiaty paproci a mchy. Natomiast takich dla mnie bardzo ważnych osób, które jakby zapoczątkowały całą tą scenę tatuatorską w Krakowie, jest Robert Robson Whippig, którego z tej strony tutaj serdecznie pozdrawiam, który wykształcił bardzo wielu dobrych polskich tatuatorów, który stał się jakby pewnym rodzajem no, ikony krakowskiego tatuażu. Między innymi z takich bardzo ważnych osób, które wykształcił, wyszkolił, jest Kamil Mocet-Teleńczyński, który obecnie tatuuje w Stanach Zjednoczonych. Jest Michał Zarzycki, który ma swoje studio od bardzo wielu lat. I tak dalej, i tak dalej. Chociażby też Paweł Reduch, Guras, który tatuuje w Londynie. No i tak jak mówię,
0: Czyli
1: ja
0: ma się
1: też
0: Kraków czym
1: Kraków
0: pochwalić.
1: ma się czym pochwalić, też międzynarodowo. Ja też również dziękuję Robertowi za bardzo wiele lat, które poświęcił też na jakby pomoc mojej skromnej osobie. I tak by to się zaczynało tutaj. Pamiętam, że były parę studii, była Aga Zaucha na ulicy Grodzkiej, która dalej funkcjonuje. I myślę, że ci tacy starzy wyjadacze też tutaj są ważni, nie?
0: A jakbyśmy, nie wiem, czy w ogóle jest tutaj co porównywać Kraków a inne miasta?
1: Znaczy, tak naprawdę,
0: Myślę,
1: nie
0: że
1: wiem, no,
0: każde miasto
1: każde
0: chyba
1: miasto miało swój rozwój,
0: miało
1: tak.
0: swój rozwój
1: Ja
0: i
1: jakby nie śledzę statystyk, jak to wszystko wyglądało w innych miastach,
0: inne.
1: nie? Natomiast, no, Kraków tak by, no, mówię, no, na swoim podwórku wiem, jak to wyglądało. Też kiedyś tam w jakiś sposób mieszkałem w Wrocławiu, też tam jakby poznawałem tą historię tatuażu, ale to też było podobnie, że było paru pierwszych prowodyrów tego zamieszania. A potem to się rozwijało
0: A
1: dalej.
0: teraz jest ponad 100.
1: No, nie wiem, jak to wygląda we Wrocławiu, tak mówię, nie
0: No,
1: śledzę statystyk.
0: myślę, że
1: Na
0: podobnie.
1: pewno, na pewno. No teraz bardzo, bardzo dużo tych studii, no, rosną trochę jak grzyby po deszczu,
0: Czego? No dobra, to czego teraz posłuchamy?
1: więc. Wiesz co, może będzie to Gentleman w utworze Leave Us Alone, który jest, uważam, bardzo aktualny, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło niedawno w naszym kraju, a mianowicie pogoniliśmy takiego jednego małego kota. Więc słuchajmy.
0: Co ty masz do kotów? Dobra, nieważne, słuchamy.

0: Rozmawialiśmy w sumie już o historii, początkach Twojego tatuowania. A powiedz nam może teraz, co Ty lubisz tatuować? A może, ja nie wiem, co kiedyś i od czego zaczynałeś? Znaczy, zaczynałeś pewnie jak każdy tatuator od prostej kreski, ale jakby jak to się zmieniało przez lata i co teraz jest jakby Twoim konikiem?
1: No, konikiem, nie konikiem. No może faktycznie trochę historii, bo trochę tych lat już minęło. No faktycznie, kiedy człowiek zaczynał tatuować, wtedy, kiedy jeszcze zaczynałem tatuować, no niestety trzeba było umieć wykonać wszystko. Od realizmu, przez Japonię, przez tribale, które teraz wracają, co prawda w takiej dużo mniejszej skali, po realizm kolorowy. No, tych stylów było wiele i cały czas szukałem jakby swojego stylu. Pewnie cały czas go szukam, jak każdy artysta. No teraz raczej skupiam się na takim bardzo mrocznym surrealizmie, który w jakiś sposób bardzo mocno odzwierciedla demony, które przebiegły przez moje życie i są wyrzucane na papier, płótno czy też skórę w finalnym efekcie tego.
0: Czyli mrok.
1: Mrok. Ale tak naprawdę jestem w stanie wykonać każdy tatuaż.
0: No właśnie. I to jest ciekawa rzecz, którą powiedziałeś, bo bardzo często w dzisiejszych czasach młodzi tatuatorzy zaczynają tatuować od tak zwanego chociażby ignorant style, którego nie znoszę, przyznam szczerze. Bo tak naprawdę on nie pokazuje, czy ktoś umie tatuować.
1: No tak.
0: Ja rozumiem, jeżeli ktoś przychodzi na takie tatuaże, jak już wiadomo, że potrafi tatuować, zaczynał od prostej kreski, potrafi narysować w realistyce, potrafi po prostu malować, rysować i tatuować, wtedy może sobie wybierać styl, jaki chce. Ale tutaj ja bym się upierała, że jednak tatuator, dobry tatuator, przynajmniej na początku powinien uczyć się tatuować wszystko.
1: Oczywiście, to jest dokładnie ten sam trend, który obecnie mamy w sztuce tak naprawdę, bo jeżeli mamy takie podejście klasyczne, akademickie do wykształcenia plastycznego, to jest wieloletnie kopiowanie dzieł mistrzów, czyli nauczenie się wszystkich technik i dopiero wtedy szukanie własnego stylu. Natomiast obecny trend właśnie przede wszystkim polega na tym, żeby skupiać się na tym, co ty chcesz w danym momencie robić, nie znając, nie wiem, zasad proporcji, nie znając zasad perspektywy, już stajesz się wielkim artystą. No, dla mnie trochę nie tędy droga, ale tak mówię, to jest moje subiektywne odczucie na ten temat. Ale tak, no, uważam, że każdy tatuator powinien w jaki sposób poznać jakby tajniki każdego ze styli.
0: No i wtedy wie, co robię przynajmniej.
1: No tak, ma to wtedy sens. Ja pamiętam, kiedyś przeprowadziłem taką rozmowę z jednym z lepszych polskich tatuatorów eksportowych, gdzie dyskutowaliśmy na temat właśnie różnych styli. I wtedy ja powiedziałem, wiesz co, stary, ale ja to zawsze lubię sobie raz na czas wrócić do takiego czarno-szarego czy kolorowego realizmu, ponieważ on cię w jakiś sposób wykształca, powinien się od tego wyjść. No i tutaj akurat zbiliśmy wielkie 5, ponieważ no, ma bardzo podobne podejście do tego wszystkiego. No, mimo wszystko podstawy zawsze powinny być zostać podstawami, nie?
0: No dokładnie, też tak uważam. Dobra, to wróćmy jeszcze na chwilkę, no bo zaczynaliśmy od tatuaży, a muzyka. Ja opowiadałam o swoich muzycznych tatuażach na ciele, a ty masz jakie?
1: Tutaj wstydzę się trochę przyznać, ale jeśli chodzi o muzyczne tatuaże, mam tylko jeden. I to jeszcze własnoręcznie wykonany przez Sida ze Zbira. Więc to...
0: Też mam.
1: To słuchaj, jeżeli oboje mamy takie tatuaże, to może w tym momencie posłuchajmy coś z Bira.
0: No dokładnie. Akurat Sidu jest często naszym gościem tutaj w Hardcore Tatu. Sidu, pozdrawiamy Cię serdecznie. I oczywiście dziękujemy za nasze super tatuaże. No to dokładnie. To teraz posłuchamy z Bira. No może numeru Janek, bo w sumie my pomagaliśmy kręcić do niego klipa. Kręciliśmy w sumie. Także tutaj z pozdrowieniem dla Śląska i dla Sida.
1: Dokładnie.
0: I dla całego Zbira, zespół Zbir, Janek.

0: No i my tu gadu gadu. Godzina naszej audycji dobiega końca. Norman, no tak mi się dobrze z tobą rozmawia, że uważam, że powinniśmy to robić częściej. Co ty na to?
1: No jestem za, nawet przeciw, jak to się mówi. Tak, oczywiście.
0: Myślę, że nas jeszcze razem usłyszycie. Jakbyście mieli na przykład pomysły na jakieś tematy, które moglibyśmy poruszyć tatuatorsko-muzyczne, to piszcie do nas. Tymczasem się będziemy z wami żegnać, ale chcielibyśmy wspólnie z Normanem zaprosić na bardzo fajną imprezę, która już w sobotę będzie się odbywać w naszym Hardcore Tattoo.
1: Dokładnie, czyli 28 października od godziny 14. Zapraszamy was serdecznie do Hardcore Tattoo na ulicy Świętego Tomasza 26 w Krakowie.
0: I tam będziemy, słuchajcie, robić Halloween, więc będzie mrocznie. Ty może coś o mroku powiesz.
1: Mrocznie. To się wszystko okaże. Mrocznie może być również dlatego, że wy przyjdziecie gdyż jakby wesprzecie naszą inicjatywę.
0: To tego. Będzie wesoło.
1: Dokładnie, będzie, im więcej nas będzie, tym będzie lepiej. Przygotowaliśmy dla was wzory, które będą okinowe. Będziecie sobie mogli wybrać z nich coś i pobawić się z nami, wytatuować sobie coś, albo po prostu przyjść, pogadać, posiedzieć.
0: Dokładnie, bo na pewno będziemy puszczać fajną muzykę. Tom, co tu, nie tylko, różną, bardzo sami wiecie, słuchacie mojej audycji, zresztą wiecie, jak jest w Hardcore Tattoo, a jak nie wiecie, to właśnie przyjdźcie i się przekonajcie.
1: Dokładnie, należy przyjść, zobaczyć.
0: Tak jest, będą tatuować trzy osoby i a propos tego okina i tych wzorków, no to będą one w bardzo fajnych, atrakcyjnych cenach, więc naprawdę zapraszamy was.
1: Serdecznie.
0: No, dobrze, no to co, na koniec jeszcze, Norman, masz ostatnie słowo, kawałek na koniec.
1: A, wiecie co, to tak może troszeczkę, żeby wszystkich rozbujać po tej sennej rozmowie, proponuję Hatebreed w utworze Serve Your Masters. Cześć.
0: Zapraszam was serdecznie do słuchania, dzięki za dziś i do usłyszenia za tydzień.

0: Dobry wieczór, lordzie Nil. Przyniosłam miętę. Zaparzyłam tak, jak pan lubi. 10 minut pod przykryciem. Lordzie Nil, proszę wybaczyć. Czy pan zasnął? Lordzie Nil! Oho!
1: Opanuję, droga pani Turner. I opowiem mi wszystko po kolei.
2: Właśnie wyszła policja. Oni zabrali ciało i opieczętowali gabinet pana wuja. Nie mogę, takie nieszczęście. I to teraz, kiedy otrzymał tytuł lorda. Och, panie Walterze.
1: Proszę się uspokoić. Oto czysta chusteczka, niech pani wytrzy oczy.
2: Dziękuję.
1: A więc była już policja?
2: Tak, inspektor Holm. Tak, tak, Holm i jeszcze kilku. Fotografowali, sypali jakimś proszkiem. Narobili takiego bałaganu, że ze 3 dni będę sprzątała. Wypytywali o wszystkich, o pana, o pana Johna, kto tu bywał, kto był wczoraj wieczorem, a przecież tu był tylko pan. Wiedziałabym, jakby ktoś obcy wszedł. To ja zawsze otwieram drzwi, nie było nikogo, nawet psy nie szczekały. O mój Boże.
1: No już dobrze, dobrze. Proszę przestać płakać. Czy pan John już wrócił?
2: Miał wrócić dopiero w poniedziałek, ale wysłałam w nocy depeszę do Ashington, jeszcze przed telefonem do pana. Powinien tu być lada chwila, jeśli przyjedzie rannym pociągiem.
1: Bardzo rozsądnie pani zrobiła. Na pewno będzie tu potrzebny. W końcu on najlepiej się orientuje w sprawach wuja. No i oczywiście mecenas Wolf. Do niego też pani telefonowała?
2: Tak. Nie spałam całą noc i tak bym nie mogła zmrużyć oka. Ach, panie Walterze, co teraz będzie?
1: Teraz musimy zająć się pogrzebem godnym lorda Nila. No i oczywiście pomóc policji w znalezieniu mordercy wuja. To nasze najważniejsze zadania, pani Turner.
2: O właśnie, inspektor Holm mówił, że chce pana szybko zobaczyć i dałam mu pana telefon i adres. Oto na pewno sekretarz lorda. O co ja mu powiem, takie nieszczęście.
1: Pan John Milton jest mężczyzną i będzie umiał to godnie znieść.
3: Dziękuję, że pan przyszedł, mecenasie. Specjalnie zaprosiłem pana tutaj, bo nasza rozmowa nie ma na razie charakteru oficjalnego.
4: No oczywiście. Wolę to niż przesłuchanie, ale...
3: Wiem, że nie tylko prowadził pan sprawy majątkowe lorda Nila, ale był jego zaufanym przyjacielem.
4: Ja nie panu dziękuję. No, można to i tak określić. Znaliśmy się niemal od dziecka, a więc no, czym mogę panu służyć i co pana interesuje, inspektorze Holm?
3: Otóż interesuje mnie wszystko. Rodzina, znajomi lorda, wszyscy ludzie, którzy bywali w jego domu. Oczywiście sprawy majątkowe też. Lord Nil był chyba bogatym człowiekiem.
4: No, tak.
3: No, muszę zresztą panu wyznać, że jestem wielbicielem jego talentu. To wspaniały autor książek kryminalnych. Perfekcyjnie demonstrował w swoich powieściach proces dedukcji jako główne źródło sukcesów w śledztwie. Tak, nawet doświadczony policjant mógł się niejednego dowiedzieć z książek lorda Nila. Ja sam...
4: Więc cóż mogę panu powiedzieć? Rodzina. Tak, no poza siostrzeńcem Walterem Knoxem lord Nil nie posiadał nikogo bliskiego. No jak pan wie, nigdy się nie ożenił, więc nie ma naturalnych spadkobierców. O ile wiem, no, majątek odziedziczy właśnie Walter Knox.
3: Tak.
4: No.
3: Tak.
4: Ale cóż, no, pewność będziemy mieli dopiero po otwarciu testamentu, który spoczywa w moim sejfie. Sądzę, że dokonamy tego, jak każe dobry obyczaj, zaraz po pogrzebie lorda.
3: A przyjaciele? Znajomi lorda Nila?
4: No, ile wiem, ostatnio nikt go nie odwiedzał. Lord Nil był zapracowany, jak pan wie, dużo pisał. To ludzie go męczyli i irytowali. Właściwie poza siostrzeńcem Tak, nikt u niego nie bywał.
3: A co pan sądzi o sekretarzu lorda, panu Johnie Miltonie?
4: O nie, to właściwy człowiek na właściwym miejscu. Sądzę, że lord był z niego zadowolony. Nienagannie wypełniał swoje obowiązki.
3: Czy był przywiązany do swojego chlebodawcy?
4: No cóż, widzi pan, trudno definiować uczucia. John Milton jest bardzo ambitnym człowiekiem. Myślę, że praca usławnego pisarza obdarzonego tytułem lorda usatysfakcjonowała go.
3: O ile dobrze pamiętam, tytuł lordowski otrzymał Sir Neil po wydaniu swojej ostatniej powieści pod tytułem Tajemnica mordercy. To zresztą znakomita powieść detektywistyczna. Wie pan, metodą dedukcji...
4: Tak, wiem, czytałem tę książkę. Znam zresztą wszystkie powieści mojego nieodżałowanego przyjaciela. Tak. To było, że tak powiem... No. Nie, to wszystko konieczne. To było konieczne dla utrzymania dobrych stosunków.
3: Ja muszę powiedzieć, że czytałem je dla czystej, prawdziwej przyjemności. Już chyba wspomniałem, że najbardziej zdumiewała mnie łatwość, z jaką lord Neil objaśniał zawiłe meandry metody dedukcji. Jak umiał wszystko skomplikować.

0: Siadajcie, siadajcie, sierżancie Red.
1: Dziękuję.
2: Przeczytaliście już tajemnicę mordercy?
1: Ja? To znaczy, zacząłem. O, bardzo interesujące, interesujące.
2: To jest bardzo pouczająca lektura. Radzę ją szybko skończyć.
1: Tak jest, inspektorze. Przyniosłem właśnie materiały od lekarza. Proszę, z zakładu daktyloskopii i te, o, z laboratorium.
2: No tak, zobaczymy. No, oczywiście nic nowego. Tak, to wiedzieliśmy sami od początku. Zgon na skutek przebicia lewej komory sztyletem, tyle że dużo łacińskich nazw. Żadnych oczywiście śladów. Wiadomo, robota w rękawiczkach.
1: Tak jest.
2: Tak, tak, żadnego punktu zahaczenia. A to było do przewidzenia, mój drogi. Wszystkie te nowomodne wymysły śledcze nic nam nie pomogą. Trzeba uruchomić szare komórki.
1: Tak jest.
2: Dedukcja, mój drogi. Oto, co nas doprowadzi do ujęcia mordercy.
1: Tak jest. A jest, panie inspektorze. Byłem też w banku.
2: No i co?
1: A, niewiele mi powiedziano. Ale, że to morderstwo, więc trochę dyrektor puścił farbę. Ostatnio na konto Lorda Nila wpłynęło sporo pieniędzy. To za tę książkę, te tajemnica mordercy. Nie wiedziałem, że na tym można aż tyle zarobić. I nazajutrz po wpłacie Lord Nil osobiście podjął połowę tej gotówki.
2: I co?
1: No, nie wiadomo, co z nią zrobił, to właśnie jest dziwne. Bo wszystkie operacje finansowe zazwyczaj zawsze załatwia mu bank.
2: Tak, to jest dziwne. Po co mu były te pieniądze? A może był szantażowany?
1: O, jeżeli tak, to szantażyście zależałoby na tym, żeby jeszcze trochę pożył. Przecież miał sporo gotówki do wyciągnięcia.
2: A brawo, brawo, sierżancie.
1: Dziękuję.
2: Zaczynacie dziękuję. Już dedukować.
1: Dziękuję, panie inspektorze.
2: Tak, trzeba szukać wśród tych, którzy zyskają na śmierci lorda. Stara zasada.
1: No, najwięcej zyska chyba ten siostrzeniec, ten Walter Knox. Ale on chyba ma dosyć pieniędzy po własnych rodzicach.
2: No, pieniędzy nigdy nie jest dosyć.
1: Też prawda. Przepraszam.
2: On też był ostatnim, który odwiedził w sobotę lorda. Wprawdzie wyszedł wcześniej o 2 godziny, niż nastąpiła śmierć.
1: Ale mógł ci chcę wrócić.
2: Mógł. Mogli też niepostrzeżenie wejść inni. Choćby przez otwarty taras.
1: Tak jest.
2: Ktoś dobrze znajomy, bo psy nie szczekały.
1: Nie szczekały. No, to jeśli wykluczyć go z posie, a chyba trzeba, bo stara kobieta nie zadałaby tak silnego ciosu, a w dodatku przecież nie chlebodawcy, u którego pracowała przez 40 lat, więc jeśli ją wykluczyć, to zostaje jeszcze ten mecenas Wolf. Na pewno w testamencie jest i dla niego spory zapis.
2: Gospodyni też chyba zapisał co nieco, a pieniądze mogą przekreślić największe przywiązanie.
1: No tak, ale sądzę, że ją można wykluczyć. Pozostaje jeszcze ten sekretarz, co to był na urlopie. Ashington leży około 100 mil stąd. Szybkim samochodem można, szczególnie wieczorem, pokonać tę odległość w 2 godziny.
2: Tak. Tak, trzeba koniecznie sprawdzić jego alibi. Pojedziecie, sierżancie, do Ashingtonu.
1: Tak jest.
2: I dowiecie się, co robił krytycznego wieczoru.
1: Tak jest, panie inspektorze.

0: Pan John Milton, jeśli się nie mylę.
1: Tak, słucha pana.
0: Inspektor Holm. Miło mi. Jak pan zapewne wie, prowadzę śledztwo w sprawie zabójstwa pana chlebodawcy, Lorda Neela.
1: Czym mogę panu służyć? Oczywiście udzielę wszelkich wyjaśnień. To naprawdę straszna historia. Jestem tym wszystkim ogromnie wstrząśnięty. Lord Neel zamordowany, kto by pomyślał?
0: Muszę panu powiedzieć, że szczerze pana podziwiam.
1: Mnie?
0: Obserwuję pana grę. Cóż za precyzja w odbijaniu piłek. Jakie silne, celne serwy. Tylko pogratulować.
1: Ja mam trochę wprawy. Chętnie przebywam na korcie, o ile oczywiście pozwalają mi na to moje obowiązki. No ale teraz...
0: No właśnie, ta śmierć zmienia pana sytuację życiową. Jakie ma pan dalsze plany, o ile oczywiście mogę zapytać? Bo to przecież tylko taka towarzyska pogawędka.
1: Nie, no, chętnie odpowiem na wszystkie pytania, również dotyczące mojej osoby. No cóż, no przyznam, że nie bardzo wiem, co dalej. Praca u Lorda Neela dawała mi dużo satysfakcji. Sądzę, że miałem swój skromny udział w jego sukcesach. Niełatwo będzie znaleźć równie interesujące zajęcie.
0: Lubi pan kryminały?
1: To chyba oczywiste.
0: A co pan sądzi o tajemnicy mordercy? Zna pan chyba tę książkę?
1: Oczywiście. Znam bardzo dobrze wszystkie powieści Sir Neela. I to nie tylko dlatego, że przepisuję je na maszynie.
0: Więc?
1: No cóż... Ta książka wydaje mi się jakby trochę inna.
0: Inna? Pan chyba chciał powiedzieć lepsza. Według mnie Lord Neel osiągnął tu szczyty. To najdoskonalej skonstruowana intryga kryminalna, jaką kiedykolwiek czytałem. A proces dedukcji jak klarownie przedstawiony.
1: Bardzo miło mi to słyszeć. Tak, tak. Ja również uważam, że to najlepsza książka. Na pewno najlepsza.
0: Tym bardziej należy żałować, że śmierć dosięgła Lorda Neela, że tak powiem, w apogeum możliwości twórczych. No ale zmieniając temat, jak wygląda pana sytuacja majątkowa?
1: Ja byłem dość dobrze opłacany przez Lorda. Przez kilka lat zaoszczędziłem pewną sumkę.
0: A czy Lord zapisał panu coś w testamencie? Jak pan sądzi?
1: Nie wiem. Lord nigdy nie mówił mi nic na ten temat. Jak wspomniałem, byłem bardzo dobrze wynagradzany.
0: Tak. A jak pan spędził sobotni wieczór? Wieczór i noc.
1: Sobotni wieczór?
0: Tak. Przedwczorajszy wieczór, kiedy właśnie...
1: A, oczywiście, rozumiem. Otóż... W klubie wczasowym Washington, wie pan, no, odbywała się właśnie tradycyjna impreza na zakończenie letniego sezonu. Wielki bal, wybory Miss Wrzosu i tak dalej. Nawiasem mówiąc, to ja właśnie wręczałem Miss, bardzo zresztą uroczej panience, ogromny bukiet wrzosu. To już pod koniec balu, gdzieś o 3 nad ranem. No, a w 2 godziny później dostałem depeszę pani Turner wzywającą mnie do natychmiastowego przyjazdu. Pomyśleć, że bawiłem się tak wesoło. Nic nie przeczułem.
0: Takie jest życie. No cóż, oczywiście wiele osób może potwierdzić pana obecność na balu. Z wyjątkiem...
1: Z wyjątkiem?
0: No, tego czasu, kiedy zrywał pan wrzos dla najpiękniejszej panienki w klubie. Pan... Bo chyba pan.
1: Tak, tak, tak, oczywiście. Ale to nie trwało długo. Wokół Washington są piękne pola wrzosowe. Dyrektor klubu pożyczył mi zresztą samochód. To nie trwało długo.
0: Rozumiem. No cóż, nie będę pana zatrzymywał dłużej. Dostanie pan wezwanie na oficjalną rozmowę. A teraz proszę wrócić na kort. Z przyjemnością popatrzę jeszcze przez chwilę na pana perfekcyjną grę.

0: Proszę siadać, panie Holm. O, może ten fotel będzie dostatecznie wygodny.
1: Dziękuję. A jeszcze raz przepraszam za to najście w domu. Ale czy doprawdy nie przypomina pan sobie jakiegoś spotkania, jakiejś rozmowy telefonicznej w sobotę wieczorem?
0: Już panu wyjaśniałem, że nie spotkałem nikogo. Spędziłem ten wieczór samotnie. Zrezygnowałem z pójścia do klubu, bo bardzo bolała mnie głowa.
1: A więc po wizycie u wuja, lorda Nila, wrócił pan piechotą do swojego domu. O której to było?
0: To też już wyjaśniałem. Od wuja wyszedłem około 10 wieczorem. Spacer do domu trwał około 15 minut, więc mniej więcej o 10 byłem w domu. Nie patrzyłem akurat na zegar.
1: To i domu już pan nie opuszczał aż do rana?
0: Tak. Aż do chwili, kiedy pani Turner zawiadomiła mnie o śmierci wuja, lorda Nila.
1: Tak. No szkoda, że nikt nie może tego potwierdzić. Akurat kucharka wyjechała do swojej rodziny.
0: Często zwalniam ją w sobotę po południu. Odwiedza swoich krewnych w Manchesterze.
1: A propos, właśnie gdzieś pod Manchesterem znajduje się stadnina, którą zamierza pan kupić. To piękne hobby. Konie wyścigowe. Piękne, ale kosztowne.
0: Istotnie. Ale akurat mnie stać na to. Dysponuję sporym majątkiem po rodzicach. A konie to rzeczywiście moja ogromna pasja. Stadnina, o której kupno zabiegam, pozwoli realizować mi mój własny plan hodowlany. Mam pewien pomysł związany z zupełnie nową krzyżówką. Ale nie chcę pana zanudzać szczegółami.
1: A przeciwnie, konie interesują mnie, jak zresztą każdego Anglika. Ale powiem szczerze, że prawdziwą moją pasją są powieści detektywistyczne. Co pan sądzi o tajemnicy mordercy?
0: To ta nowa książka wuja, która narobiła tyle hałasu?
1: Tak, tak.
0: Wyznam, że nawet jej nie czytałem. Jak zresztą żadnej z powieści lorda Nila. Czytanie, a tym bardziej pisanie kryminałów, oceniam, jako mówiąc delikatnie, bardzo niepoważne zajęcie. Nie ukrywałem tego zresztą nigdy w rozmowach z wujem.
1: No i
0: nic. Wuj nadal pisał, a ja nadal nie czytałem. Nawiasem mówiąc, wcale nie cieszy mnie perspektywa ewentualnego spadku. W sytuacji, kiedy podstawą majątku wuja były wpływy za powieści kryminalne. No ale cóż.
1: Rozumiem. Dziękuję panu za rozmowę. Swoją drogą szkoda jednak, że nikt nie może potwierdzić pana obecności w domu w sobotę wieczorem.
0: Czy nie sądzi pan, inspektorze, że gdybym miał powody, dla których potrzebne by mi było alibi, potrafiłbym je sobie zapewnić?
1: A to bardzo słuszna uwaga. Bardzo trafna dedukcja. Doprawdy szkoda, że tak źle ocenia pan powieści kryminalne. Szkoda.
2: No tak więc, panie inspektorze, alibi Johna Miltona możemy uznać za bardzo niepewne. Oczywiście wiele osób potwierdza, że był na balu, ale nikt nie potrafił określić, jak długo trwała jego nieobecność, kiedy udawał się po wrząs. Wieczorna jazda do Ashington i z powrotem zajęła mi 1,5 godziny, a więc...
1: A więc wszystko możliwe.
2: Tak jest.
1: Milton mógł to zrobić. Mógł to również zrobić ten siostrzeniec, który, nawiasem mówiąc, miał pretensje do stryja o pisanie kryminałów. Nie czytał nawet tajemnicy mordercy.
2: No proszę. No i jest jeszcze mecenas...
1: Wolf.
2: Z ust mi pan wyjął, panie inspektorze. Jego alibi jest również do podważenia. Portier w klubie twierdził, że mecenas kilkakrotnie udawał się do kabiny telefonicznej, która jest za szatnią, ale mógł niepostrzeżenie opuścić klub.
1: Tak, sytuacja wygląda jak w dobrej powieści kryminalnej. Im dłużej prowadzimy śledztwo, tym mniej wiemy. Nikogo nie można wyeliminować z kręgu podejrzanych. Pozostaje nam tylko dedukcja.
2: Słucham, panie inspektorze?
1: Powiedziałem dedukcja.
2: I tak jest.

0: Tak, proszę państwa, wygląda ostatnia wola lorda Nila. Sądzę, że testament nie budzi niczyich zastrzeżeń. Jeśli o mnie idzie, chciałbym wyrazić publicznie słowa wdzięczności za szczodry zapis, który przypadł mi w udziale.
1: Mój dobry pan, wolałabym, żeby żył, mimo że zapisał mi tyle pieniędzy.
2: Droga pani Turner, zasłużyła sobie pani na to wieloletnią wierną służbą. Gdyby wuj zdecydował inaczej, ja sam poczuwałbym się do obowiązku wypłacenia pani pokaźnej.
1: Pan też jest taki dobry. To widać rodzinna szlachetność w ogóle.
3: Chciałbym stwierdzić, że chociaż lord Neil nie obdarował mnie żadnym zapisem w testamencie, uważam go za postać świetlaną, znakomitym, hojnym chlebodawcą, który na co dzień doceniał moje skromne zasługi.
0: Tak więc już chyba wszystko powiedziane i wszystko załatwione. Możemy chyba...
4: Chwileczkę. Poproszę państwa o pozostanie jeszcze przez moment. Pani Turner, może zrobi nam pani coś do picia?
1: Tak,
4: myślę,
1: tak,
4: że przyda nam się wszystkim filiżanka dobrej, mocnej herbaty.
1: Już idę. Zaraz zaparzę najlepszą herbatę.
4: Chciałbym państwa poinformować o stanie śledztwa w sprawie morderstwa lorda Nila.
2: Co? Już pan wie?
3: Kto jest mordercą?
0: Dlaczego zginął lord Neil?
4: Mordercy jeszcze nie umiem wskazać. Wiem natomiast, że zagadka zabójstwa lorda Neila związana jest z tajemnicą mordercy.
2: To oczywiste.
4: Nie zrozumiał mnie pan. Mówię o ostatniej słynnej powieści pana wuja pod tytułem Tajemnica mordercy.
3: Nie rozumiem, co ma wspólnego książka z mordercą?
4: A jednak ma. Otóż po wydaniu tej książki lord Neil napisał list do wydawcy. Napisał go w czasie, kiedy pan był na urlopie. Dlatego nic pan o nim nie wie. I nie wie pan, że kazał list otworzyć dopiero po swojej śmierci. Dyrektor wydawnictwa wyjechał na kilka dni do Curychu. Ma wrócić właśnie dzisiaj. Prosiłem go o telefon, kiedy tylko przeczyta list. Sądzę, że ten właśnie list wskaże nam mordercę. Wyjaśni również przyczyny morderstwa. No przecież, jak państwo zapewne się domyślają, nie zabito lorda Neila w celach rabunkowych.
2: Rzeczywiście nic nie zginęło z domu wuja.
4: Właśnie. Nie mógł tego zrobić też nikt obcy. Oto się telefon. Tak, inspektor Holm. A dziękuję, że pan zadzwonił. Tak. Niemożliwe. Tak, rozumiem. Dziękuję pan bardzo. To wszystko wyjaśnia, dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Sierżant Ciret?
5: To jest.
4: Proszę nałożyć kajdanki panu.
6: Nie, to nie ja. To on jest wszystkiemu winien.
4: Kto? Panie Milton?
6: On, sir Neil. To on ukradł mi pomysł tej książki, obrabował mnie.
4: Mówi pan o tajemnicy mordercy?
6: Tak, to był mój pomysł. Zwierzyłem mu się, chciałem sam napisać, ale on sam już nie umiał wymyślić dobrej intrygi. Skończył się, więc przekonał mnie, że on to wyda pod swoim nazwiskiem. Zgodziłem się najpierw, oddał mi połowę zysków, ale potem, kiedy dostał tytuł lorda za moją książkę, za mój pomysł, postanowiłem go zabić i tylko czekałem okazji. Nie mogłem, ja nie mogłem tego...
4: Sierżant Ciret, wyprowadźcie mi to.
5: Tak jest. Nie,
4: na dole czeka wóz policyjny.
5: Proszę za mną do wozu.
0: No gratuluję inspektorze. Choć trzeba przyznać, że to przypadek pomógł panu. No ten list...
4: Nie było żadnego listu.
0: Ale telefon od wydawcy.
4: Nie było żadnego telefonu.

0: telefonu od wydawcy.
1: Ale przecież...
2: Jak to? Telefon.
0: Pani Turner...
3: Jest herbata?
0: Proszę wyjaśnić sprawę telefonu.
3: A to ja. Ja dzwoniłam z aparatu w kuchni. Pan inspektor kazał.
0: Nie było listu, nie było telefonu od wydawcy. Był za to, przyznaję, mój wielki blef.
1: Ja to nie rozumiem.
2: Ale skąd pan wiedział? Jak panu to przyszło do głowy?
0: Dedukcja. Skromna znajomość dedukcji. Przesłanek miałem wiele. Trzeba je tylko było zebrać i wysnuć właściwe wnioski.
1: Ale jak? Co pana naprowadziło?
2: Jakie przesłanki?
0: Po pierwsze, tajemnica mordercy była inną powieścią niż poprzednie książki Lorda Nila. Inny pomysł, a więc... Po drugie, była tajemnicza wypłata z konta Lorda. Połowa dochodu z tej książki. Po trzecie, pan mecenasie bardzo mi pomógł, ujawniając wcześniej treść testamentu Sir Nila. Nie było w nim zapisu dla sekretarza.
1: Rzeczywiście.
0: To dawało do myślenia. A sam Milton... Wszyscy podkreślali, że był ambitnym człowiekiem.
1: Ja też.
0: A wiadomo, do czego może doprowadzić człowieka wygórowana ambicja. No i tak dalej, i tak dalej. Wszystko w sumie było proste i jasne. Trzeba było tylko dobrze to rozegrać. I cieszę się, że mój blef się udał.
1: Pan gratuluje.
0: Dzięki niemu sprawiedliwości stanie się zadość.
4: Pozwoli pan, że złożę swoje gratulacje, panie nadinspektorze. To najbardziej zasłużony awans, o jakim słyszałem. Słusznie się panu należał za rozwiązanie zagadki śmierci Lorda Nila. Jeszcze raz pozwolę sobie powiedzieć, jak bardzo się cieszę.
0: A, dziękuję, dziękuję wam, sierżancie. Nie powiem, żebym był niezadowolony, ale jest coś ważniejszego, o czym muszę was poinformować.
4: Słucham, panie nadinspektorze.
0: Otóż... Sprawa morderstwa Lorda Nila ma swój ciąg dalszy. Nieoczekiwany ciąg dalszy. Ten genialny autor dzieł kryminalnych potwierdził swoją klasę. Otóż przed śmiercią napisał własnoręcznie, pamiętacie?
4: Tak, tak jest.
0: Że sekretarz był na urlopie.
4: Tak jest.
0: A więc napisał własnoręcznie nową, znakomitą powieść. O. Zdążył wysłać rękopis do wydawcy. Ukaże się wkrótce na rynku. Mam nadzieję, że ją przeczytacie.
4: Oczywiście, panie nadinspektorze, ale nie mogę zrozumieć...
0: Otóż właśnie. Intryga nowej powieści Lorda Nila osnuta jest na faktach, które poznaliście niedawno. Sekretarz znakomitego autora morduje go za kradzież pomysłu powieści.
4: Nieprawdopodobne.
0: No? I co wy na to, sierżancie?
4: Właśnie... Ja doprawdy nie wiem, to bardzo interesujące.
0: Interesujące, to jest genialne. Ale czy wiecie, jaki tytuł dał Lord Neil swojej ostatniej powieści? I tak, nie zgadniecie. Powieść nazywa się Blef Inspektora H.
4: Blef Inspektora
5: Inspektora Holma, Karoliny Blow, wystąpili Jerzy Rogowski, Andrzej Piszczatowski, Ryszard Barycz, Barbara Rachwa.
6: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Teraz było super.
1: To jeszcze raz odpalę. Justin, jeszcze raz odpalam.
2: Launch off the heads. Ready, go.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
4: Płyta dnia.

0: Tak, trzy szczepy.
1: Co najmniej.
0: Dobrze. Jo! Zdechły osa. Na bicę Utkowski.

Buddysta spotkał katoliczkę, razem zboczyli w świetlaną uliczkę. Luteranka z rudym rastamanem zajęła się rozmnażania programem. Zaratustra rzekł tak o

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Alfons Ustawka i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Ultravox. Po trasie koncertowej Set Movements Tour w 1984 roku wydano kompilację Greatest Hits, obejmującą dorobek zespołu z lat 80. zatytułowaną The Collection. Poprzedził ją nowy singiel Love's Great Adventure, który jesienią cieszył się ogromną popularnością w radiu i ostatecznie osiągnął 12 miejsce w Wielkiej Brytanii, czemu towarzyszył popularny klip parodiujący Indiana Jonesa. Płyta The Collection uzyskała status potrójnej platyny i osiągnęła drugie miejsce na brytyjskiej liście albumów, co było najwyższym osiągnięciem zespołu w historii. W listopadzie 1984 roku Ure był również współautorem i producentem singla Band Aid Do They Know It Is Christmas. Czterech członków Ultravox zrobiło sobie długą przerwę od siebie, ale w kolejnym roku pojawili się na Live Aid i zagrali cztery ze swoich przebojów: Rip the Wild Lint, Dancing with Tears in My Eyes, One Small Day i Vienna. Ostatnim razem, gdy byli w trasie w 1984 roku, mieli na scenie 22 instrumenty klawiszowe, a same próby dźwięku trwały 5 godzin, więc Ultravox wybrali utwory, które mogli wykonać z najmniejszą ilością sprzętu, bez prób i bez próby dźwięku. Po zmianie kolejności występów Ultravox, aby księżna Diana mogła zobaczyć Boomtown Rats przed opuszczeniem Wembley, początek występu Ultravox został utracony z powodu słabego przekazania przez przeciążony zagraniczny link-up. Ponieważ koncert nigdy nie został oficjalnie zarchiwizowany, nie udało się odtworzyć częściowego zapisu wydarzenia dostępnego na oficjalnym Giwigi. Później, w 1985 roku, Ure odniósł sukces jako artysta solowy przebojem numer 1 na listach przebojów piosenką If I Was, a jego solowy album The Gift osiągnął drugie miejsce na listach przebojów w Wielkiej Brytanii. Podczas gdy Mitch był poza domem, pracując nad swoim solowym albumem i trasą koncertową, Can, Kerry i Cross nagrali demoa do nadchodzącego albumu. Nagrali utwór Ukraine, który jest dostępny na solowym albumie Kerry z 1991 roku Stand Up and Walk. Ure powiedział później, że kiedy wrócił, wszyscy pracowali w różnych kierunkach. Na spotkaniu zespołu przed rozpoczęciem nowego nagrania w 1986 roku Warren Can został wyrzucony z zespołu z powodu różnic muzycznych. Ure powiedział, po dwuletniej przerwie różnice, które mogły być bardzo małe dwa lata temu, w tym czasie się powiększyły, oddaliliśmy się od siebie. Wydawało się, że nie możemy z nim pracować. Ultravox nagrał album Uvox z Markiem Brzezickim z Big Country na perkusji w studiu Planka w Niemczech. Album Uvox, wydany w październiku 1986 roku, został później opisany przez Ura jako nieskoncentrowany. Chociaż kontynuował serię albumów w pierwszej dziesiątce w Wielkiej Brytanii, jego single wykazały spadające wyniki na listach przebojów. Same Old Story osiągnął szczyt na 31. miejscu, At All Fall Down na 30. miejscu w 1986 roku, a All In One Day osiągnął tylko 88. miejsce w 1987 roku. W tym samym roku Ultravox zdecydowali się nie kontynuować po trasie Uvox działalności i zespół rozpadł się. Kerry podpisał kontrakt z IRS Records i nagrał solowy album. Cross wycofał się z branży muzycznej, aby zostać psychoterapeutą. Can później przeprowadził się do Los Angeles, aby pracować w branży filmowej. Kerry i Robin Simon spotkali się ponownie w 1989 roku jako krótkotrwały zespół Humania, grający koncerty, ale nigdy nie wydając albumu aż do 2006 roku, do albumu Sinus of the Soul. Bez żadnego innego oryginalnego składu, Kerry reaktywował Ultravox w 1992 roku z wokalistą Tonym Fennellem, aby nagrać Revelation, a później sam Blue zastąpił Fennella w nowym pięciosobowym składzie Ultravox, użyczając swojego głosu do kolejnego albumu, Ingenuity, który ukazał się w listopadzie 1994 roku. Ten skład wydał również album koncertowy Future Picture nagrany we Włoszech w 1993 roku. Albumy te odniosły niewielki sukces komercyjny i zespół rozwiązał się ponownie w 1996 roku. W 2006 roku, o próbie kontynuacji Ultravox, Kerry powiedział, to nie był dobry pomysł, ale patrząc wstecz, zawsze łatwo jest tak mówić. Dziś posłuchamy płyty z roku 1977. Hahaha. Oto spis utworów. Rokurok. The Frozen Ones. Fear in the Western World. Distant Smile. The Man Who Dies Every Day. Artificial Life. While I Am Still Alive. I na koniec Hiroshima Mon Amour. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia jutro o stałej porze. Mówił Alfons Ustawka.